0: 42 monety z Niderlandów, monety hiszpańskie, tureckie, włoskie, monety z mennic niemieckich, dukaty węgierskie. Najcenniejszy był złoty dukat Macieja Korwina, dukat hamburski z 1497 roku, dukaty Zygmunta III Wazy i Władysława IV. Znalazca usiłował przywłaszczyć sobie monety, ale sprawa się wydała i skończyła w sądzie. Dziś ten złoty skarb monet z Piechowic jest deponowany w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
1: Znalezisko to jest aktualnie w ekspozycji Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i możecie je zobaczyć na własne oczy, do czego Was gorąco zachęcam. Tym wątkiem kończymy dzisiejszy program, który przygotował Krzysztof Wojtas, a gościł w nim Krzysztof Krzyżanowski. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Jak oni to robili, jak ludzie wstawali wcześniej bez budzików, jakich jeszcze nie było, niby żyli zgodnie z zegarem biologicznym, czyli kładli się spać niedługo po zmroku, a wstawali tuż o świcie. To pewnie dlatego, że nie mieli jeszcze wtedy okazji liczyć na przebojową pobudkę w muzycznym radiu. Wy już nie musicie się o to martwić. My jak zawsze w sobotę chwilę po godzinie 7 budzimy Was. Dokładnie jest minuta po godzinie 7. Marta Wojtunik, dzień dobry, jest sobota.
1: Poranek z muzycznym radiem.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: Na dobre rozpoczęcie dnia sprawdźmy, co to jest za dzień. Jest to 23 dzień maja, sobota. Oczywiście to wszyscy doskonale wiemy. Światowy Dzień Żółwia, Dzień Teścia, Dzień Spedytora. A do końca roku zostały 222 dni. Dziś wschód słońca za nami o 4:57, zachód słońca przed nami o 20:51. Dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i o 1 minutę. Sprawdzamy teraz kalendarium, kto urodził się 23 maja, a jest to Maria Konopnicka w 1842 roku. Kolejny Phil Selway, perkusista legendarnej grupy Radiohead, Agnieszka Chylińska w 1976 roku, ikoniczna polska piosenkarka. Następnie równie ikoniczny polski piosenkarz Dawid Podsiadło w 1994 roku i w 1990

0: 1989 Blanka, która reprezentowała w 2023 roku Polskę na konkursie Eurowizji z piosenką Solo. A jakie wydarzenia? W 1984 roku odbyła się premiera filmu Indiana Jones i Świątynia Zagłady oraz w 1997 roku premiera filmu Sara. Sprawdźmy teraz, co działo się w regionie.
1: Kalendarium regionu.
0: W 1592 roku mieszkańcy Lwówka Śląskiego mieli okazję po raz pierwszy usłyszeć dźwięk zegara zamontowanego na wieży ratusza. W 1789 roku pierwszy balon wystartował z Wrocławia i przeleciał do wsi Marcinkowice obok Trzebnicy. W 1847 roku we Wrocławiu zapalono po raz pierwszy uliczne latarnie gazowe, a w 1884 roku pożar strawił większą część zabudowań Nowej Rudej. I na koniec 1945 rok wojewoda wrocławski Stanisław Piaskowiak, przeciwdziałając powszechnemu szabrownictwu, wydał zarządzenie ograniczające możliwość wywozu poza województwo wyłącznie rzeczy osobistych, odzieży i rzeczy niezbędnych do podróży.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness o poranku w muzycznym radiu.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Przebojem. Już wiemy, że jest 23 dzień maja, a tego dnia obchodzą urodziny naprawdę wielcy, znakomici muzycy. Dlatego już zaczynamy świętowanie od pierwszej gwiazdy. Zaczynamy od Phila Selwaya, czyli perkusisty alternatywnego angielskiego zespołu Radiohead. Z okazji właśnie urodzin tego wybitnego muzyka Creep w muzycznym radiu warto zwrócić dziś w tym nagraniu uwagę na perkusję, która jest świetna.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
4: Miało być słonecznie, no i będzie, ale niestety dopiero w godzinach popołudniowych. Na ten moment zachmurzenie umiarkowane na terenie całego Dolnego Śląska, a termometry już wskazują nawet do 15 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Maksymalnie na termometrach zobaczymy dziś nawet 25 stopni. Ciśnienie będzie dziś stabilne, wynosi 1030 hektopaskali. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Wałbrzych na rowerach śladem prezydenta Narutowicza.
7: Ma na celu przybliżenie naukowej i inżynieryjnej działalności pierwszego prezydenta II RP.
6: Polkowice i rozruch Grzybka.
8: Planowany termin otwarcia kąpieliska to 20 czerwca.
6: A na początek Borowice. Na cmentarzu więźniów niemieckiego obozu pracy w tej miejscowości w gminie Podgórzyn odbył się apel poległych. Oddano hołd ofiarom II wojny światowej przymusowej pracy przy budowie drogi sudeckiej. W wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, reprezentanci instytucji publicznych, poczty sztandarowe szkół z gminy Podgórzyn i zaproszeni goście. To bardzo ważne, by pamięć o tragicznych chwilach i ofiarach wojny nigdy nie zginęła, podkreślała wójt Podgórzyna Anna Kurowska.
9: Niedaleko od tego miejsca istniał obóz jeniecki. Przebywali tutaj jeńcy nie tylko narodowości polskiej, ale również radzieckiej, belgijskiej i francuskiej. Co roku, od bardzo wielu lat już organizujemy tutaj apel poległych. On odbywa się w drugiej połowie maja. Przyjeżdżają kombatanci, przyjeżdżają jeszcze osoby, które mogą pamiętać jeszcze czasy II wojny światowej, ale dla nas jest to bardzo ważne, aby łączyć to najstarsze pokolenie też z pokoleniem najmłodszych. Zawsze zapraszamy nasze szkoły, aby mogły uczestniczyć. Ważne, aby pamięć o wojnie i te słowa nigdy więcej wojny bardzo mocno wybrzmiały, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się od kilku lat za naszą wschodnią granicą. To jest bardzo ważne.
10: Podczas apelu poległych na cmentarzu więźniów niemieckiego obozu pracy w Borowicach uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, oddając hołd poległym.
11: Anna Aleksandrowicz, Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Sosnówce. Przygotowaliśmy wiersz i będziemy śpiewać pieśń patriotyczną Rotę. To jest na pewno ważne wydarzenie, ponieważ śpiewamy tutaj, aby uczcić tę pamięć. To jest, myślę, piękny gest. Ja będę pamiętać na pewno.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Polski ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski dotarł do Wałbrzycha w ramach międzynarodowego rajdu rowerowego wyprawy mającej promować odnawialne źródła energii i pamięć o Gabrielu Narutowiczu, pierwszym prezydencie Polski. Jaki związek ma Narutowicz z turystyką rowerową i odnawialną energią? Na to pytanie starał się znaleźć odpowiedź Jacek Zych.
7: Odpowiedzią jest właśnie projekt, w którym wzięło udział 5 cyklistów z Polski i Szwajcarii. Ma na celu przybliżenie naukowej i inżynieryjnej działalności pierwszego prezydenta II RP. Ponieważ przede wszystkim studiował i pracował on w Szwajcarii, to właśnie stamtąd przez Austrię, Niemcy oraz Czechy trasa rajdu doprowadziła rowerzystów na Dolny Śląsk.
12: On zaczął się specjalizować w energetyce odnawialnej
2: i to na przełomie XIX i XX wieku. No to już słuchacze słyszą, że był taki ktoś, kto się zajmował OZE, a ja się teraz zajmuję OZE, no to od razu tego, przepraszam, gościa polubiłem i stwierdziłem, że to był ktoś, kto na ówczesne czasy no po prostu zmienił Europę.
7: Mówi Dominik Dobrowolski, ekolog i organizator rajdu rowerowego. Tłumacząc ideę rajdu, wyjaśnia, że Gabriel Narutowicz przed objęciem urzędu prezydenta RP był członkiem zespołu budującego elektrownie wodne, które dały podwaliny pod uniezależnienie Szwajcarii od importu węgla. Dobrowolski podkreśla, że wiedza o tym okresie życia prezydenta Narutowicza jest w kraju w zasadzie znikoma. Rajd ma się stać pretekstem do rozmowy o czystej energii i historycznych dokonaniach Polaków za granicą.
2: Ja mi się wydaje, że odkrywanie tych naszych rodaków, którzy są bohaterami w gdzieś obcych krajach, to jest też temat na inną książkę. Wróćmy do Gabriela Narutowicza. Więc najpierw chciałem sam przyjechać, później okazało się, że przyłączyło się bardzo dużo ludzi. Trasa wiodła przez kilka krajów, bo wystartowaliśmy w Zurichu, byliśmy w Austrii, byliśmy w Niemczech, byliśmy w Czechach.
7: Wałbrzych był przedostatnim celem rowerzystów na trasie, którą uczestnicy pokonują wyłącznie na rowerach, promując hasło spalanie kalorii zamiast paliwa. Kolejnym krokiem ma być międzynarodowy rajd z Wrocławia do Zurychu. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Lato coraz bliżej, także Polkowic. Prowadzone są prace związane z rozruchem Grzybka, obiektu z instalacją po modernizacji.
8: Planowany termin otwarcia kąpieliska to 20 czerwca, chociaż może on jeszcze ulec niewielkiej zmianie. Przy takiej pogodzie, jaką mamy obecnie, chciałoby się skorzystać z uporządkowanej wilgoci i ochłody, ale jeszcze trzeba trochę poczekać. Pogoda i temperatura zmienne są. Inaczej jest z terminami, to już tradycja, w zasadzie wszechobecna. Termin jest święty. Gorąco nieczynne, zimno zapraszamy. Są oczywiście sprawy prawie święte, jak niezbędne procedury techniczne i sanitarne związane z przygotowaniem obiektu do sezonu wakacyjnego. Niezbędne badania jakości wody i wszystkie odbiory. Z tym dyskutować się raczej nie da. Minionego lata kąpielisko w Polkowicach odwiedziło ponad 30 tysięcy gości. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Kolejne doniesienia z regionu o 9.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.

0: zapalniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
3: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
4: Po reklamie.
3: Poranek z Muzycznym Radiem.

0: Ola Olszewska, tak musiało być, no tak musiało być. Tydzień cały już za nami, czas w końcu na upragniony weekend, sobota, za 16 minut godzina 8.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Przebojowo, a obecnie też hip-hopowo. Jay DeLona i Never Be Apart.

0: Be there tomorrow. Za 9 już minut, godzina 8, czas na
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Sprawdzamy, co dziś gwiazdy przygotowały. Zaczynamy oczywiście od baranów. To dla Was nie najlepszy czas na polemikę. Dziś kłótnie nie doprowadzą do niczego konstruktywnego. Byki, zwłaszcza te urodzone pod koniec kwietnia, mogą liczyć na najlepszy dzień tego tygodnia. W końcu to już weekend, to sobota. Bliźnięta, wszystko co do tej pory zabierało czas i energię, w końcu straci na znaczeniu. Raki muszą liczyć się z nagłymi zmianami planów. Czeka Was nieoczekiwana wizyta lub telefon. Lwy, niezależnie od sytuacji, muszą starać się być lojalne, zwłaszcza wobec swoich przyjaciół i partnerów. Panny poczują się silniejsze i bardziej pewne tego, co robią. Będą działały z dużym wyczuciem. Wagi, w miarę możliwości trzeba wykorzystać dzień na przyjemności oraz życie towarzyskie. A skorpiony po ciężkim tygodniu pracy w końcu odpoczną. Głowa i myśli zaprzątnięte będą tylko weekendem. Strzelcy, to dla Was czas na niecodzienny krok w życiu, który jeszcze do wczoraj wydawał się nieosiągalny. Koziorożce, od rana mogą być roztargnione. Trzeba działać spokojnie i niczym się nie przejmować. Wodniki, by móc myśleć już o weekendowym wypoczynku, muszą najpierw do południa zakończyć wszystkie stare sprawy. Ryby, głowę zajmą ważne rodzinne wydarzenia. Trzeba uważać na zbędne dyskusje. 23 dzień maja, sobota, imieniny obchodzą. Emilia, wrażliwa, skłonna do rywalizacji, lubi dalekie podróże. Iwona, łagodna i spokojna, chętnie staje w obronie innych. A osoby urodzone 23 maja są zazwyczaj bystre, obrotne i zręczne. Są wrażliwe na wpływy innych ludzi i zawsze liczą się z ich zdaniem. Mają silnie rozwiniętą wyobraźnię, interesują się wszystkim, co niezwykłe i fantastyczne, a zdolności wykazują zazwyczaj w kierunkach artystycznych i muzycznych. Szczęśliwa cyfra to 1, kamień szlachetny opal, sprzyjający znak zodiaku rak.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Będziemy przebojem.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 8.
2: Czas na wiadomości.
5: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze 3 sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
6: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
7: Dzięki, panie generale. Gratulacje. Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
5: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
8: Lech obronił tytuł, ale zanim jest ścisk, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
9: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
8: Ciekawie też będzie na dole tabeli. Obyt walczą przede wszystkim Lechia Gdańsk i Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
10: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
8: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
5: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17:30.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: Wolałby pan jednak inne okulary?
3: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
2: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2020

0: Muzyczne radio.
1: 11 minut po godzinie 8, Muzyczne Radio, sobota, cały czas budzimy Was przebojowo, ale też zaglądaliśmy do kalendarium, dziś urodziny ma naprawdę wielu wspaniałych muzyków, głównie polskich, co jest bardzo dobrą informacją, bo jak wiemy, fani Muzycznego Radia bardzo lubią polską muzykę i już teraz pojawi się u nas artysta najpopularniejszy w Polsce, można śmiało tak powiedzieć, zdecydowanie najpopularniejszy piosenkarz młodego pokolenia. Urodził się właśnie 23 maja 1993 roku w Dąbrowie Górniczej, a mowa o Dawidzie. Dawid Podsiadło dziś ma urodziny. Artysta od małego miał dużo wspólnego z muzyką. W rodzinnym mieście uczęszczał do szkoły muzycznej, gdzie grał na puzonie i właśnie tam też w roku 2010 założył ze szkolnymi kolegami rockowy zespół Carly Heads, w którym był oczywiście wokalistą, no bo Dawid Podsiadło to świetny wokalista. Jego kariera rozpoczęła się w programie telewizyjnym X Factor, gdzie w roku 2012 wygrał. No i później była płyta Bardzo głośny debiut w Polsce, Comfort and Happiness, jedna z najlepiej sprzedających się debiutujących płyt. Jego debiut właśnie dyskograficzny w roku 2013, następnie A Noise and Disappointment.

Treatment w roku 2015, to na tym krążku między innymi Pastem Pomad czy W dobrą stronę. Następnie Małomiasteczkowy to już wielki hit tytułowy, bardzo, bardzo popularny utwór. Następnie Lata 20, 2022, a później Wielkie stadionowe trasy. To jest artysta, który potrafi wyprzedać największe polskie hale, stadiony i nie wiadomo, co jeszcze zaplanuje. W tamtym roku na przykład zrobił swój festiwal Zorza, gdzie też dał pole do popisu dla młodych, dopiero co debiutujących artystów, którzy nie zawsze mają przestrzeń na to, żeby się pokazać, a on to zrobił. Krosuje się też z największymi polskimi artystami, no bo on jest w sumie też jednym z nich. Nagrał płytę z Arturem Rojkiem, gdzie wspólnie śpiewają piosenki Mysłowic z Darią Zawiałow. Męskie granie to też bardzo ważny element jego kariery. Tam brał udział w kilku najlepszych chyba orkiestrach. Początek to on był w tym nagraniu, co to i na przykład w piosence Ciebie też bardzo, czyli najpopularniejszym hymnie męskiego grania. Dawid też oczywiście był. No ale już dość o Dawidzie. Urodziny ma dziś. Wszystkiego dobrego. Czas puścić nagranie, które od kiedy wyszło, czyli w roku 2022, rozpoczynało wszystkie koncerty Dawida, bo zaczyna się od słów "zapraszamy na premierę". No to my również Was zapraszamy. To co masz ty, Dawid Podsiadło, w dniu urodzin. Zapraszam!

0: Plus.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Pogoda w górach.
2: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiej, dobry ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejsza pogoda nie jest taka zła, chociaż nad ranem, wcześniej rano zapowiadało się, że to będzie troszeczkę mniej przyjemnie, ale wszystko zmierza ku temu, żeby się ta pogoda bardziej poprawiła. Bardzo serdecznie zapraszam na wyjście w góry, na wycieczki. Wybierając się tam, oczywiście dobrze wiedzieć, co się dzieje. Zaczynam od Śnieżki, temperatura 7,5 stopnia. Wiatr północno-zachodni 2 metry na sekundę, widzialność ponad 20 km, pełne zachmurzenie. I na szczycie Śnieżki mam 850,3 hektopaskale ciśnienia atmosferyczne. Także ta pogoda powinna się w ciągu dnia poprawiać. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 15 stopni bezwiecznie. Bardzo dobra widzialność z pełnym zachmurzeniem. W Szklarskiej Porębie mam 13 stopni bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki turystyczne po nocy w tych miejscach bardziej zacienionych, bo mogą być mokre, śliskie, a generalnie są do przejścia już. Ten śnieg na szlakach jest w coraz mniejszym stopniu. Tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wygranie bezpłatnej aplikacji ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Taki oto przebój w przebojowej pobudce w muzycznym radiu Sultans of Swing. A teraz czas sprawdzić, co dobrego w pogodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
0: Sobota zaczęła się dość pochmurnie, ale prognozy są optymistyczne. Od godzin popołudniowych ma być coraz to więcej słońca, a wieczorem nawet małe zachmurzenie. Czekamy więc na to, a termometry obecnie już wskazują dość wysokie wartości, średnio 15 stopni w regionie, a najwięcej dziś na termometrach zobaczymy 25 stopni. Jakość powietrza w regionie jest dobra, ciśnienie stabilne wynosi 1030 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl

0: Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gandinfeski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
2: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko.
4: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
8: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
9: Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj zapraszam do odwiedzin Zamku Książ. Niby wszystko o nim wiadomo, ale jednak znajdą się pewnie jakieś smaczki, zwłaszcza jeżeli sięgniecie po przewodnik Burzliwe życie księżnej Daisy, komnaty, tarasy zamkowe, palmiarnia i tajemnicze podziemia. Anna Kurek-Perzyńska, Marek Perzyński, Wrocławski Dom Wydawniczy, świeże wydanie, Wrocław 2024 rok. Zamek Książ stoi nad urwiskiem, na skalnym cyplu otoczonym z trzech stron głęboką kotliną na wysokości 395 metrów nad poziomem morza. W obrębie Książeńskiego Parku Krajobrazowego na lewym brzegu rzeki Pełcznicy, w górach wałbrzyskich będących częścią Sudetów Środkowych. Administracyjnie znajduje się w granicach, przypomnę, Wałbrzycha, miasta na prawach powiatu na Dolnym Śląsku, w południowo-zachodniej Polsce. No to taka już bardzo super dokładna lokalizacja. W pobliżu zamku przebiega droga krajowa numer 35, łącząca Golińsk ze stolicą regionu Wrocławiem, oddalonym od Zamku Książ około 75 km. Od północy park zamkowy graniczy z sąsiednim miastem, czyli Świebodzicami. Z centrum Wałbrzycha można dojechać do zamku komunikacją miejską. Książ to największy zamek na Dolnym Śląsku, trzeci pod względem wielkości w Polsce, po Malborku i Wawelu, i jeden z najbardziej tajemniczych. Kubatura tylko samego gmachu głównego to około 150 tysięcy metrów sześciennych. W sumie w zamku jest 414 komnat, a w nich około 200 kominków. W całym zaś kompleksie, zamek plus zabudowania gospodarcze, naliczono około 600 pomieszczeń. Zamek zbudowano w latach 1288-1292. Wzniesiony został najprawdopodobniej w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się gród obronny z umocnieniami ziemno-drewnianymi z trzech granicy księstwa i traktu handlowego z Czech do Wrocławia. Inicjatorem budowy zamku był książę Bolko I Surowy z dynastii Piastów, który był synem księcia Bolesława II Rogatki, a wnukiem księcia Henryka Pobożnego. W 1290 roku został on pierwszym władcą nowo utworzonego księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Zbudował łańcuch zamków obronnych, które strzegły granicy najpierw księstwa Świdnickiego, a następnie księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Były to zamki Książ, Grodno, Cisy, Czarny Bór, Radosno, Rogowiec i Warownie we Wleniu, Kamiennej Górze, Chocianowie, Bolesławcu i Bardzie. Później następuje cała masa przeróżnych wydarzeń od tych najwcześniejszych wieków. Niestety nie ma w tym programie zbyt dużo czasu, aby przedstawić wam wszystkie ważne wydarzenia z kalendarium. Skupmy się na czasach tych nam bardziej współczesnych, czyli jesteśmy w XIX wieku, na jego początku. Zamek Książ zwiedza księżna Izabela Czartoryska z Puław przy okazji pobytu na kuracji w uzdrowisku w Starym Zdroju, czyli Altwasser. Obecnie Stary Zdrój jest częścią Wałbrzycha, a uzdrowisko już nie istnieje. Później, w 1838 roku, książ zwiedził Zygmunt Krasiński, jeden z najwybitniejszych polskich poetów epoki romantyzmu, jeden z trzech wieszczów narodowych. Opisał zamek w liście do Adama Sołtana. Kolejny znakomity gość w tym samym roku, w czerwcu, do zamku przybywa z liczną świtą car Mikołaj I. Zamierzał skorzystać z wód leczniczych w pobliskim Szczawnie, ale z obawy o swoje bezpieczeństwo nie wychodził poza ogrodzenie zamku. Po parku jeździł jedynie krytym powozem, kazał nawet zamurować okna wychodzące na dziedziniec. Wodę ze szczawińskiego źródła Mieszko dowożono mu do zamku. Aleksandra Fiodorowna, żona cara, miała więcej odwagi, jeździła na kurację do Zdroju. Hochbergowie oddali carowi do dyspozycji zamek, na wyłączność usunęli się do willi w Lubiechowie, a caryca, przypomnę, była córką króla Prus, Fryderyka Wilhelma III. Przed zamążpójściem znana była jako księżniczka Charlotta Pruska. Przed takimi gośćmi musieli schylić czoła nawet dumni właściciele zamku Książ. W 1850 roku Hans Heinrich X von Hochberg otrzymał dziedziczny tytuł księcia Pszczyńskiego i dał początek słynnej linii Hochbergów z Pszczyny. W tym samym roku zamek książ zwiedził, opisał i narysował Bogusz Zygmunt Stęczyński, znany polski pisarz, rysownik i podróżnik.

0: Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Każdego dnia dbasz o innych. Teraz Renault chce zadbać o Ciebie. Dla osób pracujących w sektorze medycznym Renault przygotowało wyjątkowo atrakcyjne rabaty na wybrane modele aut. Odwiedź salon Renault Perfecta w Lubaniu i sprawdź ofertę dla branży medycznej. Zapraszamy. Lubań, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
7: Po reklamie.
8: Rok 1882. Hans Heinrich XI von Hochberg przeniósł siedzibę zarządu dóbr książeńskich do Wałbrzycha. W tym celu wyremontowano i rozbudowano renesansowy dwór Czetriców. W dobudowanym skrzydle umieszczono biura i sale konferencyjne. Wiek XIX i XX, przełom tych wieków, rocznie zamek książ już wtedy zwiedzało około 80 tysięcy turystów. Był on udostępniony do zwiedzania, przynajmniej jego część. Co jak nówczesne możliwości komunikacyjne było liczbą ogromną. Początek XX wieku, 1906 rok, do zamku książ zawitał Winston Churchill, spowinowacony z panią zamku książ, czyli księżną Daisy, późniejszy słynny premier, między innymi z czasów II wojny światowej. 1908-23 to lata, kiedy znów nastąpiła kolejna wielka przebudowa zamku książ. Inwestorem był książę pszczyński Hans Heinrich XV von Hochberg, mąż słynnej księżnej Daisy. Realizacja pochłonęła tak wielkie środki, że stała się początkiem końca Imperium Hochbergów. Rodzina tonęła w długach, do czego przyczyniło się też nieumiejętne zarządzanie ich wielkim majątkiem na Górnym Śląsku. Lata 1939-43. Ustanowienie w wrześniu 1939 roku odgórnie przez władze III Rzeszy przymusowego powiernika nad zadłużonym książeńskim majątkiem Hochbergów. W 1941 roku rozpoczęto pracę konfiskaty majątku, który zakończyła jego przymusowa sprzedaż. Umowę notarialną podpisano w grudniu w 1943 roku. Była to forma rozliczenia długu Hochbergów wobec państwa. Jesień 1941 roku zaczęto zwozić do zamku książ skrzynie z pruskiej biblioteki państwowej w Berlinie, tak zwanej Berlinki, jako że Dolny Śląsk uważano za region bezpieczny, kiedy już zaczęto wtedy bombardować część Niemiec. Berlin był między innymi już narażony na alianckie bombardowania. Kolejne skrzynie przywieziono wiosną 1942 i 1943 roku. Znalazły się w nich bezcenne dla kultury niemieckiej inkunabuły, druki muzyczne, zbiory orientalne, mapy i rękopisy, m.in. prace Goethego i partytury Mozarta, Beethovena, Bacha, Mendelssohna. Jednak już w lutym 1944 roku wywieziono je do opactwa w Krzeszowie i złożono na chórze organowym kościoła pod wezwaniem świętego Józefa. Lata 1943-1944. Günther Grundmann, słynny konserwator zabytków prowincji dolnośląskiej, wywiózł z prywatnych apartamentów Hochbergów w zamku do pałacu Hochbergów w Roztoce celem zabezpieczenia najcenniejsze dzieła sztuki – meble, obrazy, gobeliny, wcześniej wykonujących dokumentację fotograficzną. Sprzeciwił się ostro przebudowie sali Maksymiliana odbudowana w duchu sztuki III Rzeszy, co uchroniło ją przed całkowitym zniszczeniem. Bo w roku 1943 nastąpił początek przebudowy zamku w duchu właśnie III Rzeszy, czyli tak jak wyobrażali sobie to hitlerowcy. W rzeczywistości przebudowa ta bardziej przypominała dewastację tego pięknego zamku. Rok 1944, na początku tegoż pod zamkiem Witej Skali zaczęto Na początku roku 1944 pod zamkiem w Litej Skale zaczęto drążyć tunele. Prace budowlane prowadzono w sposób zbrodniczy. Wykorzystywano m.in. więźniów obozu koncentracyjnego pobliskiego Gross-Rosen. Nie wiadomo dokładnie, w jakim celu prowadzono te prace. Dominuje pogląd, że miały znaleźć się tutaj kolejna kwatera Hitlera i Ministerstwo Spraw Zagranicznych III Rzeszy. 8 maj i czerwiec między rokiem 45 a 46 w Zamku Książ stacjonują wojska sowieckie, dokonując rabunków i zniszczeń. Lata 1953-56 w zamku przystąpiono do prac zabezpieczających po zniszczeniach wojennych i też powojennych. Rok 1960, po raz pierwszy po II wojnie światowej przebadano gruntownie podziemia Zamku Książ. A w roku 1974 Zamek Książ przejęło Sudeckie Zjednoczenie Rolno-Przemysłowe Agrokompleks Sudety. W roku 1981 utworzono Książeński Park Krajobrazowy, a w 1991 zamkiem zaczyna zarządzać należąca do miasta Wałbrzych spółka Zamek Książ, utrzymująca się z dochodów własnych. Od 2012 roku spółka ta zarządza też palmiarnią w pobliskim Lubiechowie, która jest historycznie związana z Zamkiem Książ. Gmina Wałbrzych kupiła ją od Rządowej Agencji Nieruchomości Rolnych, gdy wraz ze szklarniami została wystawiona na sprzedaż i nie znalazł się żaden oferent, i może na szczęście. Październik 1998 roku, pożar w zabudowaniach stada ogierów Książ. Spłonęło prawie całe lewe skrzydło ustawionego w czworoboku kompleksu, mieszczące stajnie. Ponadto ogień uszkodził piękną, krytą, zbudowaną z drewna ujeżdżalnię. Obiekty z czasem odbudowano. W roku 1999 uruchomiono po raz pierwszy od wojny fontanny i wodotryski na tarasach zamkowych. Musiało tyle lat upłynąć, żeby to uczynić. W tymże samym roku podpisano kontrakt z brytyjską spółką. To była cała afera, skończyło się eksmisją obywatelki brytyjskiej i polskiego reprezentanta. Co jeszcze możemy z tych czasów nowszych powiedzieć? W 2014 roku Zamek Książ włączono do Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców. Utworzyła go Dolnośląska Organizacja Turystyczna, a jej celem było intensyfikowanie ruchu turystycznego. W tym samym roku nastąpił pożar dachu Zamku Książ. Prowadzono wtedy prace remontowe. Obecnie, przypomnę, pokrycie dachu jest ceramiczne. Rok 2018 udostępniono turystom dużą część podziemi Zamku Książ zbudowanych podczas II wojny światowej, użytkowanych dotąd przez Polską Akademię Nauk. Wcześniej można było zwiedzać jedynie ich fragment. Grudzień 2023 otwarto dla zwiedzających apartament księżnej Daisy, zrekonstruowany na podstawie archiwalnych fotografii. W Zamku Książ ciągle się coś dzieje, przybywa zbiorów, przybywa otwieranych pomieszczeń. Warto tu przyjechać, zresztą nie muszę do tego namawiać, o każdej porze roku.

0: przewodniku opisane są przebudowy m.in. Zamku Książ od średniowiecza do współczesności. Jest oczywiście rozdział o złotej klatce księżnej Daisy, najsłynniejszej chyba mieszkance tegoż zamku. Jej historia jest wielu osobom znana. Opisany jest ten wspomniany przeze mnie apartament księżnej Daisy. Co jeszcze możemy znaleźć? Sagę rodu von Hochberg. Do tego kolejne ciekawe informacje dotyczące również miejsc związanych z zamkiem, a nie bezpośrednio położonych w samym sercu tej budowli. Mowa oczywiście o tym, jak zwiedzać zamek książ krok po kroku, od wjazdu do zamku, od budynku bramnego po dom kawalerów, dziedziniec honorowy, o piękne tarasy zamkowe i ciekawostki związane z zamkiem książ typu tajemnicze podziemia. Cała trasa turystyczna jest tutaj opisana i złoty pociąg, no bo przecież historia tegoż jest nierozerwalnie związana także z historią Zamku Książ i z historią Dolnego Śląska w ogóle. Pociąg, którym ponoć hitlerowcy wywieźli pod koniec II wojny światowej, przypomnę, złoto z Wrocławia. Jego poszukiwania w 2015 roku nieopodal zamku nie przyniosły rezultatu, ale okazały się równie cenne jak ładunek, który wiózł. Bo wielu zrobiło na nim złoty interes, bo poszukiwaniami żył cały świat i była to cudownie medialna sprawa, która sprawiła, że Zamek Książ zaczął być słynny na całym świecie i później zaczęli tutaj przyjeżdżać gości zostawiający pieniądze nie tylko w Zamku Książ. Stary Książ, ścieżka Hochbergów, to znowu okolice. Stojąc przed zamkiem Książ można dostrzec w oddali stary zamek, zwany też Starym Książem. Hans Heinrich VI von Hochberg, ówczesny właściciel zamku, wzniósł go w latach 1794-97 jako sztuczną ruinę na fali romantycznej fascynacji starożytnością. Budując Stary Książ, wykorzystano elementy m.in. z należącego do Hochbergów pałacu w Trzebieniu. W długim korytarzu prowadzącym do kaplicy eksponowano obrazy atenatów, w większości przodków Hansa Heinricha VI. Oczywiście nie mogło zabraknąć też gotyckiej sali rycerskiej, w której prezentowano m.in. zbroje, a także zbrojowni, w której można było obejrzeć m.in. przyłbice, kusze, kolczugi. Był to wystrój bardzo, bardzo ciekawy. Stary zamek był naturalną scenerią dla imprez z gatunku płaszcza i szpady. W 1800 roku zorganizowano w nim wielki turniej rycerski, jak się okazało, ostatni na Śląsku. Hrabia Hochberg postanowił uczcić nim królową Prus Luizę, która przybyła na wydarzenie osobiście wraz ze swoim małżonkiem, królem Fryderykiem Wilhelmem III. Obecny był też wspominany John Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Turniej kosztował organizatora ogromną kwotę 40 tysięcy talarów, ale opłaciło się, wizyta królewskiej pary była bezcenna. W 1945 roku niestety Stary Książ spalili żołnierze sowieccy, a jak wyglądał, wiemy dzięki m.in. bardzo, bardzo na szczęście licznym starym widokówkom, grafikom, obrazom. Wejście prowadziło przez drewniany zwodzony most, następnie pomiędzy dwiema malowniczymi wieżyczkami nakrytymi strzelistymi hełmami dochodziło się do schodów wiodących do bramy wejściowej i ostatecznie na dziedziniec. Do dziś zachowały się jedynie dwa renesansowe portale, fragmenty budynku głównego, kaplicy i wieży oraz ostrołukowe okna. Z Zamku Książ do Starego Książa można dojść malowniczą ścieżką Hochbergów. To jedna z najwspanialszych, najpiękniejszych tras wycieczkowych na Dolnym Śląsku w kształcie pętli o długości około 6 km. Chociaż w sumie wbrew pozorom nazwie nie jest to ścieżka spacerowa, lecz taka trasa o charakterze dość górskim, wymagająca dobrej dość kondycji odpowiedniego ubioru. Przejście całej zajmuje około 3 godzin, jest dobrze oznakowana, wiedzie m.in. kładkami przerzuconymi nad przepaściami. One były do niedawna w remoncie, ale ostatnio wszystko otwarto. Wytyczona została w Książeńskim Parku Krajobrazowym. Idąc nią zobaczymy m.in. Cisa Bolko, a także dotrzemy do miejsca, w którym w XIX wieku znajdował się staw łabędzi z wysepką po środku. Do dziś zachowała się jedynie wysepka, na której pochowano dzieci Hansa Heinricha VI von Hochberg. Ponadto na trasie znajduje się rezerwat przyrody Przełomy nad Książem, gdzie można podziwiać przełomowy odcinek rzeki Pełcznicy i 80-metrowe urwiska skalne. Z dwóch punktów widokowych, bardzo znanych, pięknych, można podziwiać zamek Książ. Polecam, zapraszam. Zamek Książ Przewodnik burzliwe, życie księżnej Daisy, komnaty, tarasy zamkowe, palmiarnia i tajemnicze. Podziemia z tym przewodnikiem. Dowiecie się wszystkich tajemnic i dotrzecie wszędzie, gdzie będziecie chcieli, gdzie to jest dostępne. W Zamku Książ i jego okolicach. Arek Włodarski, udanego weekendu, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
1: Kastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
5: Słuchaj, gorące lato przed nami, już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
6: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
5: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się spod ziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
7: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
5: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
8: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
5: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.

Sharp Jazz Man w muzycznym Radiu 6 minut po godzinie 9. Sobota to jest już ta pora. Czas rozpocząć sobotnie granie na życzenie w muzycznym radiu. Na wasze sobotnie propozycje tradycyjnie czekamy na naszym radiowym Facebooku. Możecie też napisać do nas maila na emisja@muzycznyradio.pl. Nagrać głosówkę w aplikacji, na nie również czekamy, albo po prostu zadzwonić. Numer 757 646 646.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową.

0: Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
2: Po reklamie.

0: Chill a tula.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
2: Zaczynamy tradycyjnie od baranów. Barany to nie najlepszy czas na polemikę. Dziś kłótnie nie doprowadzą do niczego konstruktywnego. Byki, zwłaszcza te urodzone pod koniec kwietnia, mogą liczyć na najlepszy dzień tego tygodnia. W końcu to sobota. Bliźnięta, wszystko co do tej pory zabierało czas i energię, w końcu straci na znaczeniu. Raki muszą liczyć się z nagłymi zmianami planów. Czeka Was nieoczekiwana wizyta lub telefon. Lwy, niezależnie od sytuacji, muszą starać się być lojalne, zwłaszcza wobec swoich przyjaciół i partnerów. Panny poczują się silniejsze i bardziej pewne tego, co robią. Będą działać z dużym wyczuciem. Wagi, w miarę możliwości trzeba wykorzystać sobotę na przyjemności oraz życie towarzyskie. Skorpiony po ciężkim tygodniu pracy w końcu odpoczną. Głowa i myśli zaprzątane będą tylko weekendem. Strzelcy, to dobry czas na niecodzienny krok w życiu, który jeszcze do wczoraj wydawał się nieosiągalny. Koziorożce od rana mogą być roztargnione, trzeba działać spokojnie i niczym się nie przejmować. Wodniki, by móc myśleć o weekendowym wypoczynku, muszą do południa zakończyć wszystkie stare sprawy. A ryby głównie zajmują

0: się dziś ważnymi rodzinnymi wydarzeniami. Trzeba uważać na zbędne dyskusje. 23 dzień maja, imieniny obchodzą. Emilia, wrażliwa, skłonna do rywalizacji, lubi dalekie podróże. Iwona, łagodna, spokojna, chętnie staje w obronie innych. A osoby urodzone 23 maja są bystre, obrotne i zręczne. Są wrażliwe na wpływy innych ludzi i zawsze liczą się z ich zdaniem. Mają silnie rozwiniętą wyobraźnię, interesują się wszystkim, co niezwykłe i fantastyczne. A zdolności wykazują zazwyczaj w kierunku artystycznym i muzycznym, co dokładnie widać po osobach, które urodziły się 23 maja: Agnieszka Chylińska, Dawid Podsiadło czy Blanka. Szczęśliwa cyfra osób urodzonych 23 maja to 1, kamień szlachetny opal, sprzyjający znak zodiaku rak.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Przypominamy, że trwa sobotnie granie na życzenie. Sięgamy po pierwszą z dzisiejszych propozycji, a ta jest od Ani z Kamiennej Góry. Milki, David Guetta i bardzo wiralowe Just the Way You Are.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Lucyna, nasza stała słuchaczka, jak zawsze jest z nami obecna od wczesnych godzin porannych. Pozdrawiamy serdecznie i jak zawsze w sobotę ma przygotowaną jakąś świetną propozycję. Tym razem z dedykacją dla kochanej rodziny Teddy Swims, a my stawiamy na Gun, Gun, Gun.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Sobotni poranek niezbyt słoneczny, raczej pochmurny, ale prognozy pogody są bardzo optymistyczne. Z godziny na godzinę ma być coraz więcej słońca, a wieczorem nawet małe zachmurzenie.
7: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Z godziny na godzinę mniej chmur oraz oczywiście będzie też cieplej. Dziś maksymalnie nawet 25 stopni. Ciśnienie cały czas jest stabilne, wynosi 1030 hektopaskali, a jakość powietrza obecnie jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
9: A zaczynamy od informacji dla zmotoryzowanych. Od piątku kierowcy podróżujący między Lubinem a Wrocławiem muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu na drodze krajowej nr 36. Wywołał je postęp prac przy przebudowie odcinka Lisowice-Prochowice.
10: Ciężki transport został skierowany na długi objazd prowadzący m.in. przez Lubin, ekspresową S3 oraz tak zwaną autostradę A4. Utrudnienia potrwają co najmniej do końca roku. Na drodze krajowej 36 wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Kierunek Wrocław-Lubin pozostaje bez zmian, natomiast przejazd w stronę przeciwną będzie odbywać się według nowych zasad. Dla pojazdów powyżej 3,5 tony wyznaczony będzie objazd. Pojazdy do 3,5 tony jadące z Lubina w kierunku Wrocławia będą kierowane objazdem przez Prochowice. Ciężarówki powyżej tej masy pojadą trasą Lubin, S3, A4, węzeł Mikołajowice, Koskowice, Legnica, ulica Sikorskiego, droga krajowa 94 i Prochowice. Przebudowa obejmuje odcinek drogi krajowej 36 między Prochowicami a Lisowicami o długości około 2 km 300 m. W ramach inwestycji wykonawca rozbuduje skrzyżowania, zbuduje chodniki, nowe przejścia dla pieszych oraz zatoki autobusowe. Przewidziano także przebudowę zjazdów, pogłębienie rowów oraz nasadzenie zastępcze po wycince drzew. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Lotnisko we Wrocławiu zmieni trasy startów samolotów. Wszystko po to, żeby mniej hałasować. Nad miastem zrobi się nieco ciszej, ogłosił port lotniczy we Wrocławiu.
11: Port Lotniczy Wrocław i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowały o nowych procedurach odlotów. Samoloty zostaną skierowane z dala od najgęściej zamieszkałych okolic Wrocławia i gmin ościennych. Nowe procedury będą obowiązywać najpóźniej od przyszłego roku. Zmian domagali się sami mieszkańcy obszarów, nad którymi latają samoloty. Zawsze traktowaliśmy te rozmowy z mieszkańcami bardzo poważnie i jesteśmy przekonani, że nowe procedury startów i oddanie przebudowanej części operacyjnej lotniczej podniosą jakość życia osób mieszkających w pobliżu, usłyszeliśmy na wrocławskim lotnisku. Samoloty będą latać przede wszystkim nad obszarami niezamieszkałymi, zarówno w granicach stolicy Dolnego Śląska, jak i w okolicach. Ulgę odczują na pewno mieszkańcy Oporowa i Lutyni. Dla przykładu, samoloty lecące w stronę Wrocławia po osiągnięciu wymaganej wysokości skręcą w stronę węzła Bielańskiego, następnie polecą wzdłuż autostrady A4 i dopiero po kilku kilometrach obiorą właściwy kurs. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
9: Wiosenna aura sprzyja motocyklistom. Dla wszystkich uczestników ruchu oznacza to konieczność zachowania szczególnej uwagi. Apelujemy do wszystkich fanów dwóch kółek oraz kierowców samochodów o wzajemny szacunek, rozwagę i bezpieczną jazdę. Mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
12: Funkcjonariusze ruchu drogowego, patrolując miasto radiowozem nieoznakowanym, w pewnym momencie zauważyli motocyklistę, który rozpędzając swój pojazd, podniósł jego przód i na jednym kole zmienił pas ruchu, stwarzając tym samym zagrożenie dla siebie oraz innych użytkowników drogi. Mundurowi natychmiast zatrzymali brawurowo jadącego kierowcę. Okazał się nim 37-latek z Wrocławia. Za bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego policjanci zatrzymali 37-latkowi prawo jazdy. Na mężczyznę stróże prawa nałożyli również mandat karny w wysokości 1500 zł, a na jego konto wpłynęło 10 punktów karnych. Przypominamy i apelujemy do kierowców, że brawurowa i niebezpieczna jazda może doprowadzić do tragedii.
9: To wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu na antenie Muzycznego Radia o 10.30, a teraz sprawdzamy pogodę w górach. Jest nieco lepiej, czyli aura się poprawia. O szczegółach ratownik GOPR.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
4: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej GOPR, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Troszeczkę się zmienia w tej naszej pogodzie, słoneczko zaczyna być bardziej widoczne, także te wycieczki dzisiaj po Karkonoszach powinny być przyjemne. I tak dla przypomnienia, zacznę od śnieżki, temperatura 7,5 stopnia, wiatr północno-zachodni 2 metry na sekundę, czyli minimalny. Za to widzialność mamy bardzo dobrą, ponad 20 km. I ciśnienie atmosferyczne o 8 rano było 850,3 hektopaskale. I rosło, czyli ta poprawa pogody będzie w miarę dnia postępować. Szlaki generalnie są suche, w miejscach zacienionych mogą być jednak mokre, proszę uważać w czasie wędrówek, bo mogą być też śliskie. I tak jak za każdym razem gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Republika Biała, flaga w paśmie Best of w Muzycznym Radio.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Po raz pierwszy dziś, ale zapewniamy, że nie ostatni. Seven Light in the Dark.

0: Seven Life i Light in the Dark. Z tym nagraniem na pewno słyszymy się za godzinę, a już teraz słyszymy się z kolejną z Waszych propozycji. Od Alicji z okolic Głogowa.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Na początek propozycja Jeleniogórskiego Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. To wspaniale odebrany przez widownię 1984 George'a Orwella. W spektaklu budujemy taki futuryzm, jakąś przyszłość mniej lub bardziej odległą, zapowiada jego reżyser Szymon Kaczmarek.
1: I jakby przyglądamy się temu, co jest teraz, i jakby trochę to wyolbrzymiamy, bo tak pracował Orwell, tak jakby on budował jakiś rodzaj takiej karykatury, coś tam przeinaczał, coś domyślał i budował wizję tego, co się wydarzy, jakby w tym jest mnóstwo ostrzeżeń o tym, co nas czeka. To jest jakieś strasznie współczesne, to znaczy jak bardzo jesteśmy uzależnieni od mediów, jak dużo informacji czerpiemy z różnego typu źródeł i jak gigantyczna manipulacja się teraz dokonuje, jak wiemy o tym, że to jest czwarta władza i w jaki sposób jest to trochę o mediach przedstawienie.
0: Zdrojowy Teatr Animacji zaprasza w sobotę młodych widzów na przedstawienie pod tytułem Piotruś i Wilk. Przygotowany przez aktorów spektakl został zrealizowany przy użyciu czarnego teatru, niezwykle popularnej w Czechach techniki lalkarskiej, w której odpowiednie oświetlenie sceny kryje przed oczami widzów animatorów lalek.
2: Pewnego razu Piotr otworzył drzwi i wyszedł na rozległą zieloną łąkę. Na gałęzi wysokiego drzewa usiadł ptaszek, przyjaciel Piotrusia.
0: Teraz bardzo głośne, dynamiczne wydarzenie. Do soboty trwać będą wielkie jeleniogórskie Juvenalia 2026. Każdego dnia na scenie ustawionej na błoniach jeleniogórskich występują zaproszone gwiazdy. Można też skorzystać z atrakcji Luna Parku oraz wziąć udział w turniejach i zabawach organizowanych przez studentów. Mówi Maja Plińska, przewodnicząca samorządu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.
3: W sobotę również mamy występy lokalnych artystów. Tutaj już idziemy w stronę DJ-ską, więc lokalni DJ-e, no a wieczorem występ z Kolima, którego tutaj myślę, że dużo osób zna i uwielbia. A na zakończenie będzie DMC od Maćka Wowka. Między innymi oczywiście strefa Wesołego Miasteczka, strefa gastronomiczna, różne food trucki oraz stoiska z jedzeniem, jak i świecące gadżety. Ale również w sobotę będzie strefa Polana Vibes od chłopaków, którzy będą organizować różne konkurencje, taką strefę chillu. Będzie można tam przyjść, odpocząć sobie, trochę się wyciszyć i fajnie spędzić czas. Oprócz tego też w sobotę mamy mistrzostwa w siatkówce oraz piłce nożnej, także serdecznie studentów zapraszamy do wzięcia udziału.
0: A już 24 maja w niedzielę niezwykłe tereny Borów Dolnośląskich i klimatyczny Zamek Kliczków ponownie zamienią się w centrum sportowych emocji. Przed nami trzecia edycja festiwalu biegowego Bory Run.
4: Maraton, półmaraton, bieg zamkowy na 10 km, widowiskowy bieg mundurowy, Nordic Walking i konkurencje sprawnościowe dla dzieci. To wydarzenie dla każdego, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych biegaczy. A wybrane dystanse możesz pokonać także ze swoim pupilem.
5: Dla nas Bory Run to coś więcej niż zawody.
4: Informuje Dominika Pokładek ze Stowarzyszenia Bory Run, organizatora zawodów.
5: Chcemy, żeby uczestnicy poczuli wyjątkowy klimat Borów Dolnośląskich. Aktywnie spędzili czas i przeżyli prawdziwą sportową przygodę razem z rodziną i przyjaciółmi.
0: W Jeleniej Górze szykuje się pachnąca legendami i górską przygodą niedziela, baśniowe podróże po kulturze, hop w Alpy. To spotkanie pełne opowieści, zabaw, śmiechu i małej dawki magii, które przeniesie dzieci prosto w alpejski świat. Będzie trochę o zwierzętach, trochę o dawnych zwyczajach, będzie też jodłowanie i kreatywne warsztaty. Brzmi jak plan na rodzinne przedpołudnie, a więc warto się wybrać kiedy? 24 maja, najbliższa niedziela, godzina 11.11 w sali widowiskowej JCK Muflon w Jeleniogórskim Sobieszowie. Na wrocławskim rynku wystartował jarmark świętojański. W ponad 80 domkach handlowych wystawcy prezentują swoje produkty, promując lokalną twórczość i rzemiosło. Do kupienia są tradycyjne potrawy i unikatowe pamiątki. Na jarmarku stanął też domek miejski, specjalna strefa wystawiennicza, dedykowana jest dolnośląskim rzemieślnikom i podmiotom ekonomii społecznej, którzy prezentują w nim swoje produkty. Jarmark świętojański na wrocławskim rynku będzie czynny codziennie w godzinach od 10 do 21 i potrwa do 28 czerwca. Imprezownik.
6: Kolejna propozycja tuż przed godziną 10 od Grzegorza, który pozdrawia ze słonecznej Irlandii. Oby słonecznie zrobiło się też na Dolnym Śląsku, a ta propozycja to oczywiście klasyk każdej imprezy. Monopol, Zodiak na melanżu.

0: więc zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 złotych na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze. Ulica Cieplicka 106.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 10:00.
5: Czas na wiadomości.
7: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5 tysięcy żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
8: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to już przywództwa Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadeful, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
7: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 osiemnastolatków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami, a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
9: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
7: Barcelona na Olympik o 18:00.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
3: Kochamy muzykę.
6: 4 minuty po godzinie 10:00 rozpoczynamy kolejną godzinę grania na życzenia. Koniecznie dawajcie nam znać na naszym radiowym Facebooku, co chcielibyście dziś usłyszeć na antenie Muzycznego Radia. Możecie też do nas napisać maila na emisja@muzycznyradio.pl albo zadzwonić 757-646-646.

0: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Każdego dnia dbasz o innych. Teraz Renault chce zadbać o Ciebie. Dla osób pracujących w sektorze medycznym Renault przygotowało wyjątkowo atrakcyjne rabaty na wybrane modele aut. Odwiedź salon Renault Perfecta w Lubaniu i sprawdź ofertę dla branży medycznej. Zapraszamy. Lubań, ulica Papieża Jana Pawła II.

0: Muzyczne radio.
1: 12 minut po godzinie 10, sobota cały czas trwa i z godziny na godzinę coraz bardziej słoneczna na Dolnym Śląsku. Mamy 23 dzień maja. Jak wspominaliśmy podczas horoskopu, osoby urodzone tego dnia są bardzo uzdolnione artystycznie i muzycznie. Na pewno wspominaliśmy, że urodziny ma Dawid Podsiadło, a z polskich gwiazd bardzo okrągłe urodziny obchodzi dziś Agnieszka Chylińska, totalna ikona polskiej piosenki, wokalistka, jedna z największych gwiazd rocka w Polsce. Była wokalistką zespołu ONA w latach od 1994 do 2003, a później zrobiła bardzo imponującą solową karierę. Jej największe przeboje to Kiedy powiem sobie dość, Nie mogę cię zapomnieć, Winna, Kiedyś do ciebie wrócę, a my w dniu urodzin 50. Agnieszki Chylińskiej gramy Jest nas więcej. A jeżeli chodzi o ten okrągły jubileusz, to Agnieszka Chylińska obchodzi go z przytupem. Dziś odbędzie się koncert urodzinowy Agnieszki. Wystąpi wraz z gośćmi w Łodzi na Atlas Arenie, ale już jakby ktoś chciał się wybrać, to niestety bilety nie są dostępne. Na pewno będzie to zjawiskowe wydarzenie. Wszystkiego dobrego życzymy oczywiście Agnieszce Chylińskiej i gramy Jest nas więcej.
0: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Przypominamy, że dziś do godziny 13:00 to wasze muzyczne propozycje zasilają naszą playlistę w Muzycznym Radiu. Czekamy na nie cały czas i sięgamy po nie bardzo, bardzo chętnie. Kolejna z nich od Piotra z Legnicy. Porządna dawka rocka o tej porze zawsze się przyda. Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. Informacje: telefon 506 139 785. 506 139 785.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
9: Już się robi coraz piękniej, coraz bardziej słonecznie na Dolnym Śląsku. Chmur z godziny na godzinę coraz mniej i tak dziś będzie, aż w końcu zachmurzenie będzie bardzo małe i trudno będzie znaleźć jakąś chmurę na niebie.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Kolejna dobra pogodowa informacja jest taka, że dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy 25 stopni. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta jest obecnie bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
10: Na początek Świdnica, gdzie prokuratura okręgowa odwołała się od wyroku zasądzonego wobec Kamili W. z Kłodzka. Śledczy uważają, że kara jest rażąco niska w stosunku do popełnionych czynów. Tematem zajmuje się Jacek Zych.
11: 18 maja prokuratorzy ze Świdnicy skierowali do sądu apelacyjnego we Wrocławiu zażalenie od orzeczenia sądu, który skazał Kamilę W. na jedynie 6,5 roku pozbawienia wolności. To zdaniem prokuratury zdecydowanie za niska kara w stosunku do popełnionych przez nią czynów. Prokuratorzy uważają także, że nawiązka zasądzona na rzecz pokrzywdzonej, czyli córki Kamili W., jest rażąco niska.
12: Oskarżona została skazana za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej na karę 6 lat pozbawienia wolności. Z kolei za kilka przestępstw przeciwko zwierzętom, czy też z ustawy o ochronie zwierząt, na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności. Natomiast kara łączna w całej sprawie, jaką sąd wymierzył, to kara 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Nasze wnioski były zdecydowanie większe. Kara łączna w naszych wnioskach wynosiła 18 lat pozbawienia wolności. Stąd też zakwestionowaliśmy wysokość tak kar jednostkowych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i z ustawy o ochronie zwierząt, jak również zakwestionowaliśmy powiedzmy, rozmiar czy też wysokość kary łącznej.
11: Powiedział mi prokurator okręgowy w Świdnicy Marek Rusin. Apelacja prokuratury trafiła najpierw do Sądu Okręgowego w Świdnicy, następnie, jeśli ten uzna, że wszystkie warunki formalne zostały zachowane, zażalenie zostanie skierowane do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
12: Tam zostanie wyznaczony referent, który zapozna się z aktami sprawy, po czym zostanie wyznaczony termin rozprawy apelacyjnej.
11: Przypomnę, że Kamila W. została skazana na 6,5 roku pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy małoletniej córce, wobec której przez lata partner Kamili W. dopuszczał się przemocy seksualnej. Sąd uznał też jej winę w przestępstwach związanych z czynami o charakterze zoofilskim dokonywanych przez jej partnera. Do czasu uprawomocnienia się wyroku wciąż pozostaje na wolności. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Na cmentarzu więźniów niemieckiego obozu pracy w Borowicach w gminie Podgórzyn odbył się apel poległych, podczas którego oddano hołd ofiarom II wojny światowej oraz przymusowej pracy przy budowie drogi sudeckiej. W wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, reprezentanci instytucji publicznych, poczty sztandarowe, szkół z gminy Podgórzyn oraz zaproszeni goście. To bardzo ważne, aby pamięć o tragicznych chwilach i ofiarach wojny nigdy nie zaginęła, podkreślała Anna Kurowska, wójt gminy Podgórzyn.
13: Niedaleko od tego miejsca istniał obóz jeniecki. Przebywali tutaj jeńcy nie tylko narodowości polskiej, ale również radzieckiej, belgijskiej i francuskiej. Co roku, od bardzo wielu lat już organizujemy tutaj apel poległych. On odbywa się w drugiej połowie maja. Przyjeżdżają kombatanci, przyjeżdżają jeszcze osoby, które mogą pamiętać jeszcze czasy II wojny światowej, ale dla nas jest to bardzo ważne, aby łączyć to najstarsze pokolenie też z pokoleniem najmłodszych. Zawsze zapraszamy nasze szkoły, aby mogły uczestniczyć. Ważne, aby pamięć o wojnie i te słowa nigdy więcej wojny bardzo mocno wybrzmiały, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się od kilku lat za naszą wschodnią granicą. To jest bardzo ważne.
10: Podczas apelu poległych na cmentarzu więźniów niemieckiego obozu pracy w Borowicach uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, oddając hołd poległym.
14: Anna Aleksandrowicz, Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Sosnówce. Przygotowaliśmy wiersz i będziemy śpiewać pieśń patriotyczną Rotę. To jest na pewno ważne wydarzenie, ponieważ śpiewamy tutaj, aby uczcić tę pamięć. To jest, myślę, piękny gest. Ja będę pamiętać na pewno.
10: Zmieniamy temat. 16% Polaków przyznaje, że nie wiedziałoby, jak zareagować w przypadku kradzieży lub wyłudzenia numeru PESEL. Co ciekawe, wśród osób obawiających się konsekwencji takiej sytuacji, to właśnie najmłodsi najczęściej deklarują brak wiedzy, jak zachować się w takim przypadku, mówi Bartłomiej Drost, ekspert z serwisu chrońpesel.pl.
15: Wyniki badania pokazują, że samo obycie z technologią czy posiadanie dyplomu nie gwarantuje praktycznej wiedzy, jak chronić swoje dane osobowe. Młodzi ludzie świetnie poruszają się w internecie, ale często nie wiedzą, jakie realnie konsekwencje może mieć kradzież numeru PESEL i jak się wtedy zachować. Dlatego to właśnie oni mogą stać się najłatwiejszym celem dla cyberprzestępców. Z kolei seniorzy ze względów na mniejsze umiejętności cyfrowe są zdecydowanie bardziej ostrożni. Wciąż zbyt często reagujemy dopiero po szkodzie. Znacznie rzadziej myślimy o tym, aby monitorować swoje dane na co dzień. Zwłaszcza, że nawet zastrzeżenie numeru PESEL jest niewystarczające, ponieważ działa jedynie w kilku ściśle określonych w ustawie przypadkach. Natomiast nie chroni nas, jeśli przestępcy zakupią na nasze nazwisko drogi sprzęt z odroczonym terminem płatności, wypożyczą luksusowy samochód czy wynajmą mieszkanie. Na skradziony PESEL można również najpierw założyć firmę, a następnie zaciągnąć na NIP kredyt biznesowy zamiast konsumenckiego.
10: Kolejny raport o 11.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio.

0: Krzysztof Zalewski, Lepiej już było to nagranie. To propozycja od Magdy z Wałbrzycha.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A my pomiędzy waszymi propozycjami co godzinę polecamy wam całkiem nowe nagranie. Zeven i Light in the Dark.

0: Muzyczne radio.
1: Jest sobota, zbliżamy się do godziny 11. To czas, żeby wybrać się do kina wraz z Jackiem Rogulskim.
2: A wszystko wskazuje na to, że dzisiejsze popołudnie będzie gorące, upalne. Mamy na przykład do dyspozycji Juvenalia na Błoniach Jeleniogórskich.
1: Dokładnie.
2: Ale jeżeli ktoś nie chce się przypiekać, bo nie lubi akurat mocnych promieni słonecznych, tak, no to zapraszamy do kina Lot w Jeleniej Górze, a mamy trzy arcyciekawe propozycje. O godzinie 16:00 Miłość w czasach apokalipsy. Pełna ciepła i optymizmu komedia romantyczna, rozgrywająca się w cieniu kryzysu klimatycznego. To bardzo popularny ostatnimi czasy temat. Adam Wrażliwy, właściciel schroniska dla psów, zmaga się z lękiem o przyszłość świata i własnym przygnębieniem, gdy przypadkiem poznaje przez telefon pogodną i atrakcyjną Tinę. W jego uporządkowanym życiu pojawia się coś, czego dawno mu brakowało, czyli nadzieja. A wielu z nas właśnie ta nadzieja by się przydała. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, gdzie jej szukać, to zapraszam o godzinie 16:00 na film pod tytułem Miłość w czasach apokalipsy do kina Lot. O godzinie 18:00 Młode matki. Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naima mieszkają razem w domu samotnej matki, próbując zawalczyć o lepsze życie dla siebie i swoich dzieci. Bracia Darden opowiadają o młodych kobietach z czułością i realizmem, pokazując ich samotność, zagubienie i pragnienie bliskości. To o godzinie 18:00, a na koniec o godzinie 20:00 werdykt. Ciekawa sprawa. Inspirowany prawdziwą sprawą, historią, dramat sądowy o jednej z najgłośniejszych nierozwiązanych zbrodni w Irlandii i Francji. Sprzeczne dowody, manipulacje i emocje sprawiają, że pytanie o winę staje się coraz mniej oczywiste. Te 90 minut to czas gęstego napięcia, w którym każda wersja wydarzeń może zmienić sposób patrzenia na winę i niewinność. W centrum tej historii nie chodzi tylko o samą zbrodnię, ale o to, czy można wydać wyrok tam, gdzie wątpliwości wciąż pozostają żywe. Miłość w czasach apokalipsy, Młode matki i Werdykt to trzy filmy, które prezentuje dzisiaj Kinolot. I w niedzielę jeszcze, tak więc mamy do wyboru albo sobota, albo niedziela i trzy podwójne wyjściówki dla słuchaczy, którzy dodzwonią się jako pierwsi. Zapraszamy. Numer telefonu jeszcze.
1: Oczywiście, to jest najważniejsze. 757-646-646 lub taki sam numer, tylko z końcówką 645. Czekamy na wasze telefony.
0: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Gastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 11.
6: Czas na wiadomości.
8: W stolicy powstanie super nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysko z Turcją, a siatkarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
9: To zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych. To laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
8: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 tysięcy osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie ma doniesień o tym, by ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Tej nocy sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali radni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Chodzi właśnie o to, żeby ta cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenie tych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
11: A także przede wszystkim ograniczenie, że tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
12: Jeśli ktoś z mieszkańców zauważy, że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem i to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
8: Statystyki policji z innych miast wskazują, że wprowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów, dobre warunki są w karkonoszach, w wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
13: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
8: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20 zmierzą się z Brazylią.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
17: Po reklamie.
18: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Lemon i będę z tobą na dobry początek popołudnia, chociaż jeszcze trochę nam do niego zostało.
1: Muzyczne radio.
0: No i przed nami piękna sobota, 23 dzień maja, kolejna pod szyldem naprawdę wielu atrakcji, w Jeleniej Górze na Błoniach wszyscy przygotowują się do trzeciego dnia koncertowania, a dziś gwiazdą wieczoru będzie Skolim, także moi drodzy, będzie się działo. Ja was witam na falach Muzycznego Radia, Patryk Łasica, dzień dobry, mamy kwadrans po godzinie 11, no i u nas również czeka was wiele dobrego, bo mam dla was miłą niespodziankę odnośnie konkursu Free Time, gdzie tym razem do wygrania był voucher na lot samolotem nad Karkonoszami. Także zdecydowanie ktoś będzie miał szczęśliwy dzień, ale do szczęścia też wiele nie potrzeba. Czasami wystarczy odpowiedni akompaniament, a jeśli chodzi o to, to decydujecie oczywiście wy, także jeśli macie pomysły na utwory, a może jakiegoś solenizanta, solenizantkę w najbliższej okolicy, to czekamy na was na Facebooku Muzyczne Radio pod telefonem 757-646-646, pod adresem e-mail emisja@muzycznyradio.pl albo czwarta opcja, możecie także nagrać się w naszej aplikacji mobilnej. No i płyńmy, na horyzoncie zupełna nowość, przywita nas Ten Snake, Never Gonna Dance Again i ten utwór będzie pojawiać się dziś u nas co godzinę.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Doug D. Heartbreak in the Making. 22 minuty po godzinie 11, a przed nami propozycja od Karoliny Zagnicy, którą gorąco pozdrawiamy, a w Best of przywitamy Wamero, Sweetie, Clary Alias i utwór, który 2 lata temu podbijał hit planetarne szczyty, będzie to Arrows.

Muzyczne radio. Na wiosnę. Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Minęła godzina 11.30.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
11: 22 stopnie, tyle wskazują obecnie dolnośląskie termometry. Jeśli chodzi o dzisiejsze maksimum, będzie to 25 na plusie, oczywiście w cieniu, także zapowiada się przepiękny dzień. Mnóstwo słońca na nas czeka. Niebo jest bezchmurne i takie pozostanie. Wiatr południowo-zachodni, porywy do maksymalnie 15 km na godzinę. Na barometrach 1029 hektopaskali i ciśnienie w tych okolicach utrzyma się.
12: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
13: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: A co słychać od strony informacyjnej, opowie już Jacek Rogulski.
14: A przed nami ostatni dzień wielkich jeleniogórskich juwenaliów. W piątkowy wieczór poznaliśmy zwycięzców Ligi Roka 2026. Decyzją jury najlepszym z czterech zespołów konkursowych był In the Name of God z Wałbrzycha, który zgarnął nagrodę w wysokości 5000 zł. Gwiazdą wieczoru był za to legendarny zespół Jam. Dzisiaj ostatni dzień juwenaliów. Impreza zacznie się o godzinie 16, a gwiazdą wieczoru będzie m.in. Skolim.
15: Hello, Titus, basista, wokalista Acid Drinkers. Wszystkie cztery składy, które się wam zaprezentowały, właściwie każdy był inny i chociażby dlatego ciężko było wybrać ten, który się zdecydowanie wyróżnił. A Drax to był świetny, świetna wokalistka. Budynek C, dobra akcja na scenie, mocne, konkretne teksty. In the Name of God, gdzie większość jury, powiedzmy, była za nim. Z tego, co widzimy, Rok nie umiera i nie ma najmniejszego zamiaru umierać.
16: Myśleliśmy, że nie wygramy z racji tego, że dużo wspaniałych zespołów grało tutaj dzisiaj razem z nami. Jestem Grzegorz, pseudonim Gruby, zespół In the Name of God. Tym samym bardzo się cieszymy z tej wygranej i dziękujemy całej Jeleniej Górze oraz publiczności, jurorom, w tym Tytusowi, AC Drinkers, aby tak dalej do przodu. Jestem mieszkańcem, dawnym mieszkańcem miasta Jeleniej Góry. Uczęszczałem na Ligi Roka regularnie. Bywałem tutaj, bawiłem się po tamtej stronie. Wiem co oni czują, wiem jak to jest. A chłopaki po samym założeniu zespołu również brali udział w eliminacjach. Jeszcze wtedy może nie byliśmy na takim poziomie, na jakim jesteśmy teraz. No i nie dostaliśmy się do finału, no ale dziś będziemy sobie elegancko świętować naszą wygraną w finale Ligi Roka.
14: Tak było wczoraj podczas Ligi Roka, a dzisiaj wieczorem, oj, będzie się działo. Podczas juwenaliów na Błoniach Jeleniogórskich można też skorzystać z atrakcji Luna Parku oraz wziąć udział w turniejach i zabawach organizowanych przez studentów. Ale to nie wszystko, bo można też zostać potencjalnym dawcą szpiku i podarować komuś szansę na życie, mówi Marcin Lewandowski z Fundacji DKMS.
17: Rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku. Rejestracja trwa chwilę, bo polega na pobraniu trzech wymazów z wewnętrznej strony policzka i wypełniamy krótki formularz i trafiamy do bazy Fundacji DKMS. Znaleźć dawcę to jest tak naprawdę jak znaleźć igłę w stogu siana, bo u nas w Fundacji mamy już zarejestrowanych 2 300 000 osób, z czego 15 000 jest dawcami faktycznymi, więc to nawet nie jest 1%, więc to naprawdę każda osoba jest ważna. Pomaganie mam w genach, a ty zostań dawcą szpiku.
14: Przypomnijmy, koncerty na Jeleniogórskich Błoniach rozpoczynają się o godzinie 16. Gwiazdą wieczoru, a gwiazda wieczoru z Kolin pojawi się na scenie na Jeleniogórskich Błoniach około godziny 23. Na zakończenie juwenaliów zabrzmią szalone rytmy DMC. Pojawi się na scenie Maciej Wowk. A wczoraj, w piątek, na wrocławskim rynku wystartował Jarmark Świętojański. Na placu przy Pręgierzu ulicy Świdnickiej i Oławskiej znowu pojawiły się drewniane domki, gdzie można kupić tysiące produktów regionalnych, rękodzieło czy kwiaty. Oczywiście można też smacznie zjeść.
0: Serce Wrocławia znowu bije mocniej, tym razem w rytmie opowieści legend związanych ze świętem Kupały. Nie zabraknie spotkań z lokalnymi twórcami oraz celebracji lata w rodzinnej atmosferze. Centrum miasta wypełniło się wystawcami, mieszkańcami i turystami. W 80 drewnianych domkach, takich jak podczas jarmarku świątecznego, można kupić rękodzieło, produkty regionalne i pyszności do jedzenia. To tradycyjny jarmark świętojański, który promuje lokalną twórczość i rzemiosło. Do kupienia m.in. unikatowe pamiątki czy ozdoby do domu. Jarmark potrwa do 28 czerwca i czynny będzie codziennie od godziny 9 do 21, a w czasie jego trwania zaplanowano mnóstwo imprez towarzyszących. I tak w niedzielę 31 maja od godziny 15 do 18 będzie tam organizowany Dzień Dziecka z animacjami, tańcami i quizami dla najmłodszych. 7 czerwca od godziny 15 do 18 koncert Servo Street. 14 czerwca koncert Natalii Pławia, która zaśpiewa muzyczne przeboje w letnim klimacie, a 21 czerwca konkurs Letnie przyjęcie w ogrodzie u wybranego artysty. Do wizyty zachęca Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
14: To my również zachęcamy do wizyty na Błoniach Jeleniogórskich. Ostatni dzień, słuchajcie, no, trzeba tam być. Jeżeli ktoś jeszcze nie dotarł, to niech się wybiera, tym bardziej, że pogoda idealna wprost.
6: Chyba jak najlepszy dzień.
14: Tak, plenerek taki fajny, co? Dokładnie. I to jeszcze tak, na Błoniach Jeleniogórskich. W fajnym miejscu, słuchajcie, atmosfera rewelacyjna. Wszyscy dzisiaj bawimy się na Błoniach Jeleniogórskich.
6: Suchutko, cieplutko, słonecznie, przepięknie.
14: Wielkie jeleniogórskie juwenalia się skończą, pamiętajcie o tym. A kolejny raport o 12.30, też pamiętajcie.
6: W życiu piękne są tylko chwile.
13: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.

0: Sarsa i jak w filmie. Kwadrans do godziny 12.
1: Muzyczne radio.
0: I a propos, wy również możecie poczuć się jak w filmie, bo uwaga, tuż po 13 na liście top30.pl czeka na was kolejny finał konkursu Freetime, gdzie tym razem do wygrania są vouchery na lot zapoznawczy nad Karkonoszami. Samolot Viper, lot jednogodzinny dla jednej osoby, także jeśli chcecie się przekonać, czy możecie zostać pilotami, albo czy poradzicie sobie z obsługą i nawigowaniem samolotu, no to lepszej okazji nie będzie. A żeby dać sobie szansę na wygraną, wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248, koszt to 2,46 z VAT, no i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami. Z kimś z was pewnie się usłyszę, także do usłyszenia, a teraz moment dla naszego dzisiejszego hit typu. Przywita nas Zeven, Light in the Dark.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: Muzyczne radio.
1: Even Light in the Dark to był nasz dzisiejszy hit tip, a przed momentem otrzymaliśmy telefon od Karoliny z Wrocławia, która przesyła pozdrowienia dla wszystkich słuchających. Ciebie również pozdrawiamy. No i Karolina dziś wybiera się na koncert z Kolima wraz z przyjaciółmi i to właśnie dla nich zadedykowała utwór od Sophie Ellis Bextor.
0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Reklama. KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Zaginęła 12-latka w Krakowie. Od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu w negocjacjach. Sprawa małżeństw jednopłciowych. Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policja, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują już jej w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
5: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem. O postępach mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormuz. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
4: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcję, czyli uznanie pary za małżeństwo przez Urząd Stanu Cywilnego, częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
6: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebne presje, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
4: Z ligi spadną Brukbet i Arka i jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: Wolałby pan jednak inne okulary?
3: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
2: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
8: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
7: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Ogień i luty, no i oczywiście Patryk Kumur. I a propos tego czasu, to zostało nam ostatnie 46 minut sobotniego Best Of, także jeśli macie jakiś utwór w zanadrzu, to także ostatni dzwonek. A dzwonić możecie do nas pod numer 757-646-646. Możecie także nagrać się w naszej aplikacji mobilnej, napisać do nas maila emisja@muzycznyradio.pl albo skontaktować się za pośrednictwem Facebooka. No a teraz mamy moment idealny na spotkanie z naszą dzisiejszą nowością. Never Gonna Dance Again od Ten Snake. Tytuł przekornie twierdzi, że to koniec imprezy, ale w tym przypadku będzie to zupełny oksymoron. Koniecznie sprawdźcie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Teledub, Wolfgang Lore, Melinda Stoika, no i Make Swing Great Again. 21 minut po godzinie 12. No i teraz, moi drodzy, czas na specjalną urodzinową dedykację dla naszej słuchaczki Marioli z Pińska. Dokładnie tak, Mariolu, o ciebie chodzi. Od Piotra, Agnieszki i całej rodziny przesyłamy ci najlepsze życzenia urodzinowe. Zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń, również od całej załogi Muzycznego Radia. No i z tego, co nam zdążyły radiowe ptaszki szepnąć, bardzo lubisz Czesława Niemena, no i to właśnie on pojawi się teraz przed nami.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
1: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
11: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. Informacje: telefon 506 139 785. 506 139 785.
12: Minęła godzina 12.30.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
14: Coraz bliżej dzisiejszej temperatury maksymalnej, a ta będzie wynosić 25 stopni w cieniu, ale zbyt wiele go nie będzie. W towarzystwie słońca niemalże na pewno termometry wskażą trójkę z przodu, no i takie piękne warunki utrzymają się cały dzień, a nawet jeszcze kilka najbliższych. Wiatr południowy, porywy do maksymalnie 15 km na godzinę, ciśnienie wysokie na barometrach 1029 hektopaskali.
13: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: No i czas zaktualizować regionalną wiedzę. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
15: Na początek Srebrna Góra i dobre wejście w sezon. Ponad 3700 gości odwiedziło w majówkę twierdzę w Srebrnej Górze. Nasz reporter Jacek Zych sprawdzał, jakie niespodzianki czekają turystów w tegorocznym sezonie.
16: Rzeczywiście po wyjątkowo długiej i mroźnej zimie, która nie sprzyjała turystom, majówka okazała się dla srebrnogórskiej warowni prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Tu bez wątpienia, nie bez znaczenia pozostał prestiżowy certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszej atrakcji Dolnego Śląska, który przyciąga grupy z całego kraju. kraju. To jednak dopiero początek, bo obiekt ma bardzo ambitne plany na rozpoczęty właśnie sezon.
0: Ponieważ mamy zwrotną informację od odwiedzających w postaci opinii, że jest to naprawdę miejsce, w którym można się przenieść w czasie i te pieniądze wydane na bilet są absolutnie adekwatne do atrakcji, które tutaj są prezentowane.
16: To Grzegorz Basiński z Twierdzy Srebrna Góra. W tym roku motywem przewodnim dla turystów w Twierdzy będzie odkrywanie tajemnic budowy tego XVIII-wiecznego giganta.
0: Naprawdę, kiedy człowiek spróbuje sobie wyobrazić, jak tego kolosa wzniesiono 250 lat temu bez użycia narzędzi, których my dzisiaj mamy, za chwilę no przecież drony nam będą transportować materiały i będzie to bardzo prosto się odbywało, a w tamtych czasach naprawdę to wszystko musiało być naprawdę wielką energią okupione, nawet elementy żelazne w twierdzy, no to przecież zdobycie żelaza, czy zrobienie zaprawy, zdobycie wody do zaprawy, kiedy jeszcze nie było wybudowanych studni w twierdzy. No o tym wszystkim właśnie prezentujemy, to pokazujemy na trasie.
16: Kalendarz na 2026 rok to także dni twierdzy z rekonstrukcją oblężenia, w lipcu jubileuszowy festiwal piwa i sera, a w sierpniu i wrześniu turyści wezmą udział w festiwalu dawnego rzemiosła. Z twierdzy w Srebrnej Górze, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
15: Turyści, którzy wybierają się w Karkonosze, mogą trafić na utrudnienia na szlakach. Karkonoski Park Narodowy po zimowej przerwie wznowił pracę na wymagających naprawy odcinkach tras. Póki co nie ma jeszcze potrzeby zamykania szlaków, informuje Andrzej Raj, dyrektor KPN.
6: Szlaki wymagają remontu. Część z nich przebiega przez tereny torfowiskowe, gdzie podłoże jest mokre i tam wymieniamy bądź budujemy nowe kładki, a część przebiega przez tereny takie skaliste, gdzie też szlaki są dość mocno zerodowane w wyniku trudnych warunków atmosferycznych. Pozyskaliśmy środki, głównie środki unijne i wykorzystując dobre warunki atmosferyczne prowadzimy te prace. Tak jak informujemy na naszych stronach internetowych, do tej pory nie ma potrzeby zamykania tych szlaków, natomiast prosimy turystów o wyrozumiałość i o uwagę. Kilka miesięcy i pracę zakończymy i na pewno wszyscy będą zadowoleni, zarówno turyści, jak i przyroda przede wszystkim, bo robimy to również też dla kanalizowania ruchu turystycznego, dla ochrony cennych zbiorowisk roślinnych.
15: Zmieniamy temat. Do Laboratorium Legnickich Wodociągów trafiło kolejne nowoczesne urządzenie badawcze. Analizy wody zamiast 5 dni trwają tylko 40 minut. Szczepan Knap.
17: Jednym z urządzeń jest chromatograf jonowy, umożliwiający oznaczenie m.in. azotanów, azotynów, siarczanów, chlorków czy fluorków w wodzie i ściekach. Drugim urządzeniem jest spektrometr służący do oznaczenia metali w wodzie i ściekach, m.in. manganu, żelaza, kadmu, ołowiu, miedzi, niklu, chromu, cynku czy arsenu. Koszt jednego urządzenia to około 300 tysięcy złotych. Zakup sprzętu pozwolił utrzymać ciągłość pracy laboratorium mimo odejść emerytalnych. Zwiększyły się również przychody ze względu na większe możliwości świadczenia usług dla klientów zewnętrznych. Wszystkie te maszyny tak dokładnie sprawdzają wodę, że spokojnie można ją pić choćby z ulicznych zdrojów, które właśnie ruszyły i poić będą legniczan i goście miasta przez cały sezon. Wszystkie bardzo ostre normy woda zdrojowa spełnia. Można jej się napić obok katedry i kościoła Świętego Jacka, przy pierwszym ogólniaku, przy skateparku, na Alei Piłsudskiego obok hali sportowej oraz przy placu zabaw na ulicy Malwowej. Na zdrowie! Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
18: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
4: Po reklamie.

0: Kiedyś do ciebie wrócę. I Agnieszka Chylińska. My natomiast powrócimy zaraz do naszej polskiej listy przebojów po całym tygodniu oczekiwania. Top30.pl startuje już po godzinie 13, a tam czekają na was najlepsze polskie nowości, no i oczywiście premiery z obecnego tygodnia. Najpierw jednak powrócimy do naszego dzisiejszego hit typu. W nim Zeven, który zapali dla nas światło w ciemności, Light in the Dark, a następnie zabrzmią ostatnie z waszych dzisiejszych propozycji. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Felix and Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay. Mamy 7 minut do godziny 13, no i teraz, moi drodzy, dedykacja dla wszystkich zmotoryzowanych od Łukasza z Zielonej Góry, którego pozdrawiamy. Zagra dla nas AC/DC, a następnie pojawi się Mezo i przypomni nam o tym, co jest naprawdę ważne.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Mega impreza w klubie Seven Heaven Legnica. Zespół After Party i Matt Bukowski. Sobota 23 maja. Na Soli Dance jeden z najpopularniejszych zespołów w Polsce. After Party i Patryk Pegza. A na Soli House Matt Bukowski. Legendarny DJ i producent. Do zobaczenia w klubie Seven Heaven Legnica.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 13.
1: Czas na wiadomości.
8: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
9: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
10: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
9: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
10: Cumulus to chmurka. To zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
8: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Top 30.pl.
1: Nowość.

0: miejsca jak dom, a jeśli wy, moi drodzy, lubujecie się w polskich brzmieniach, to teraz poczujecie się dokładnie tak jak w domu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujecie, czy może grillujecie na działce, czy przemierzacie gdzieś dolnośląskie drogi, no bo słyszymy się na top30.pl. Patryk Łosica, dzień dobry, witam was, jak zawsze, w towarzystwie nowości. Na samym początku zagrały dla nas modelki Lubię Cię jak lato, przed momentem Mrozu, a w premierach dziś Jasiek Piwowarczyk, pojawi się także Artur Rojek i Aleksander Szalonek. No i to oczywiście nie wszystko, bo czas na trzeci utwór, który oficjalnie dołącza do naszej bitwy na głosy, a przywita nas...
1: Hej, tu Vixen, słuchacie listy top30.pl.
2: Top30.pl.
3: Nowość.

0: Maciej Musiałowski i jego Flora zyskuje 2 punkty przez tydzień, dziś na pozycji 27. No i teraz, moi drodzy, moment, na który czekało wielu, ale wcale nie chodzi o dzisiejszą premierę.
1: Free Time w Muzycznym Radiu. Sponsorem konkursu jest Akademia Lotnicza w Jeleniej Górze. www.akademialotnicza.pl.
0: Odlotowe wydanie konkursu Free Time, a dokładnie jego pierwszy finał. No i tak się złożyło, że dziś na Anetę trafiło. Dzień dobry, witamy cię.
2: Dzień dobry.
0: Tak, oficjalnie można już to powiedzieć. Gratulujemy wygranej, no bo to właśnie do ciebie pofrunie voucher na lot zapoznawczy samolotem Viper. Myślę, że miła niespodzianka, szczególnie, że ten voucher też będzie niespodzianką, prawda?
2: Tak, jest oczywiście.
0: Pozwól, że przeczytam twojego SMS-a, bo napisałaś do nas wczoraj o 15.27 taką wiadomość. Aneta z Mojesza, na 40 urodziny mąż dostał lot balonem, ale był tak znudzony, że na 50 urodziny musi być przelot samolotem. Jesteście moją szansą. No i udało się. Powiedz, czy mąż nas słyszy?
2: Tak, słyszy, bo jest pracy.
0: O, to bardzo miła niespodzianka. A dzwoni już do ciebie może w międzyczasie, czy jeszcze nic nie wie? Albo jest w trakcie dowiadywania się?
2: Jest w trakcie, słyszy nas.
0: Tak, a jak się nazywa?
2: Robert.
0: Pozdrawiamy ciebie, Robercie. Myślę, że będzie zdecydowanie zadowolony. No i wrażeń też będzie na pewno tutaj.
2: Oczywiście, na pewno.
0: Dużo więcej. Gratuluję. Raz jeszcze proszę, zostań ze mną na linii. Za moment wyjaśnię ci, jak...
2: Świetnie, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
0: Mamy nadzieję, że będzie tutaj sprawił dużo radości ten voucher. I kolejny taki voucher, tym razem 3-osobowy, pofrunie do wybranych szczęśliwców już za tydzień. Także trzymajcie rękę na pulsie. Aby wygrać, wystarczy wysłać SMS na numer 7248. Koszt to 2,46 z VAT. No i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Dlaczego chciałabyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Z kimś z was na pewno słyszymy się za tydzień. Anecie gratulujemy raz jeszcze. No i powracamy na listę top30.pl.
1: Free Time w Muzycznym Radiu. Sponsorem konkursu jest Akademia Lotnicza w Jeleniej Górze. www.akademialotnicza.pl.

0: Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy lisy korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
2: Zogerlitz, Citauer Strasse 43, www.naszemyślnik.pl
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mega impreza w klubie Seven Heaven Legnica. Zespół After Party i Matt Bukowski. Sobota 23 maja. Na Soli Dance jeden z najpopularniejszych zespołów w Polsce. After Party i Patryk Peksa. A na Soli House Matt Bukowski. Legendarny DJ i producent. Do zobaczenia w klubie Seven Heaven Legnica.
2: Po reklamie.
8: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
9: Cześć, tu Lor.
10: Słuchacie teraz naszego najnowszego singla.
11: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Wszystko jedno, wszystko źle, albo też wszystko dobrze, a to też bardzo zależy od tego, jak spojrzymy na daną sytuację. To natomiast były dziewczyny z LOR, które zyskują 4 punkty przez tydzień, lądując na pozycji 24. Właśnie minęła godzina 13.30, no i wydaje mi się, moi drodzy, że to czas najwyższy, aby sięgnąć po pierwszą premierę, a w niej Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca 16. edycji The Voice of Poland, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów ostatniej odsłony, w końcu zadebiutował w swoim autorskim numerze. I jest to piosenka o momencie, w którym problem rośnie do rozmiarów planety. Racjonalność odpina pasy, a jedynym sensownym wyjściem wydaje się ucieczka rakietą w kosmos. No, sam Jasiek mówi o tym utworze tak. Halo Houston jest o takim momencie, kiedy emocje zaczynają przejmować kontrolę nad wszystkim. Kiedy problem urasta do takich rozmiarów, że człowiek zamiast szukać realnego rozwiązania, zaczyna fantazjować o ucieczce, najlepiej jak najdalej. Dla mnie tą ucieczką był kosmos. To absurdalne, trochę filmowe, ale właśnie o to chodziło w tej piosence, o ten stan, w którym siedzisz sam ze swoimi myślami i nagle wydaje ci się, że jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby wsiąść do rakiety i zniknąć z planety. Pisząc ten numer, wracałem do momentów, kiedy naprawdę było mi trudno i dziś patrzę na to trochę inaczej, z dystansem, bo czasami problemy, które wydają nam się końcem świata, po czasie okazują się być tylko etapem, ale kiedy jesteś w środku tego wszystkiego, emocje potrafią kompletnie zaburzyć proporcje. Halo Houston to właśnie piosenka o tym zagubieniu, o chaosie w głowie i próbie złapania kontaktu z kimkolwiek, nawet z Houston. No, Jasiek był typowany jako jeden z najbardziej elektryzujących uczestników sezonu. Widzowie go pokochali za wykonanie Bohemian Rhapsody grupy Queen. A jak będzie z jego autorską propozycją, czas pokaże, a teraz posłuchajmy.
0: Top 30.pl. Nowość.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
6: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
8: Po reklamie.
9: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.

0: Trzebi, Śniegi i Egipt. Dziś niestety tracą 2 punkty. Przez tydzień było to miejsce 20. No a teraz tak dla odmiany sięgnijmy po propozycję z poczekalni. Będzie to nowość od Filipa, Lato bez słów.
1: Top 30.pl.
2: Propozycje.

0: 14, a to była Natalia Grosiak, Zimno Ciepło. No i mamy ogromny skok, bo była z tą nowością na pozycji 27, a dziś jest już 19. Gratulujemy. No teraz, moi drodzy, coś idealnego na porę obiadową. Hela Mary, jej makaron, który również należy do grona rekordzistów, bo zyskał aż 7 punktów przez tydzień.
1: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega impreza w klubie Seven Heaven Legnica. Zespół After Party i Matt Bukowski. Sobota 23 maja. Na Soli Dance jeden z najpopularniejszych zespołów w Polsce. After Party i Patryk Pegza. A na Sali House Matt Bukowski. Legendarny DJ i producent. Do zobaczenia w klubie Seven Heaven Legnica.
5: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
7: 14.
2: Czas na wiadomości.
8: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji, wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
9: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
8: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Z danych Instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
11: Ani ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
10: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
12: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
10: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
8: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Muzyka.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
6: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Mega impreza w klubie Seven Heaven Legnica. Zespół After Party i Matt Bukowski. Sobota 23 maja. Na Soli Dance jeden z najpopularniejszych zespołów w Polsce. After Party i Patryk Pegza. A na Sali House Matt Bukowski. Legendarny DJ i producent. Do zobaczenia w klubie Seven Heaven Legnica.
12: Po reklamie.
13: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
14: Cześć, tu Cleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do wysłuchania mojej nowej piosenki Kolory Lata.

0: i moi drodzy, mamy to druga część naszego spotkania z Polską Listą Przebojów, a z każdym kolejnym numerem poprzeczka zaczyna rosnąć coraz to bardziej. Za nami spotkanie z Cleo, która zaczarowała wiosnę kolorami lata, no i lato zagościło na Dolny Śląsk. My za moment usłyszymy się z drugą dzisiejszą premierą, ale najpierw jeszcze miejsce 13. Tutaj dziś zagra dla nas Odet i Haj.
1: Top 30.pl.

0: Max Łapiński i Wszystko Mam dziś na pozycji 12.
1: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: A teraz zgodnie z obietnicą przed nami druga dzisiejsza premiera, a w niej Aleksander Szalonek. Wokalista, autor piosenek, pochodzi z Piechowic pod Jelenią Górą. W roku 2023 zadebiutował singlem Dzikie Psy. W 2024 wygrał Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie pod przewodnictwem Kasi Nosowskiej. Rok temu także wydał debiutancki krążek Żaby i Ludzie. Był bardzo ciepło przyjęty przez słuchaczy. Inspiracje czerpie z muzyki post-punk, indie rock, sam pisze i komponuje swoje utwory. No a dziś w nieoczywisty sposób rozprawia się z powszechnym problemem depresji wśród młodzieży i z otoczeniem, które nie docenia wartości drugiego człowieka. Szczytny cel, szczególnie, że samobójstwa są główną przyczyną śmierci dzieci i nastolatków. A jeśli chodzi o sam utwór, muzycznie jest naprawdę interesująco. Mamy tutaj taki unikatowy, alternatywny rock, a warstwa liryczna to kompilacja złośliwych komentarzy kierowanych do osób na dosłownej krawędzi. Morał utworu znaleźć można w teledysku na samym końcu. Jeśli słuchacz identyfikuje się z przedmiotem utworu, to ma szansę skontaktować się z Centrum Wsparcia. No i co też warto podkreślić, jeśli wy zauważacie kogoś, komu brakuje uśmiechu, to pamiętajcie, że zawsze możecie podarować im swój, a czasami naprawdę wystarczy obecność, no i świadomość, że po prostu jest ktoś z nami. I to może zmienić naprawdę wiele. Utwór zwiastuje drugi longplay Szalonka, no i sprawdźmy, czego się na nim spodziewać.
1: Top 30.pl. Nowość.

0: Radio 30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
8: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
9: Po reklamie.
10: Top 30.pl.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Jeremy i Artur Sikorski, Młodość. Niestety minus 3 punkty, ale nadal w top 10. No i a propos też tej młodości, na sam finał prezentacji naszych nowości czeka Was wielki powrót byłego frontmana Mysłowic i będzie to również nawiązanie do tematyki ostatniej premiery od Aleksandra Szalonka. Artur Rojek niedawno wydał singiel pod tytułem Gruby i Mały, zapowiadający pierwszy od 6 lat album studyjny Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Niepoprawne gramatycznie, nieporadne zdanie wypowiedziane przez kilkuletniego syna artysty stało się dla niego tak ważne, że nosi je zawsze ze sobą w formie tatuażu i tatuaże pojawiły się też w kampanii wizualnej towarzyszącej nowemu singlowi. No przykładowo można było zobaczyć obrazy takie jak Rojek to brudas, Rojek jest mały, Rojek jest głupi, Rojek jest gruby. Odniesienie do mowy nienawiści nie jest tutaj przypadkowe, bo piosenka dotyka tematu wstydu, kompleksów i znaczenia słów, które często mimo niewinnych intencji wypowiadającego mogą zostać z nami na całe życie. No czasami słowa może zranić dużo bardziej niż nawet nóż. Jak skomentował Artur, to piosenka o poczuciu wstydu, kompleksach i o słowach, które potrafią nas ranić, a czasami zostać w nas na całe życie. O tym, jak łatwo kogoś w ten sposób złamać i jak trudno się od tego uwolnić. To też historia o próbie pogodzenia się ze sobą i odzyskiwaniu własnej wrażliwości. Ja dzisiaj już wiem, że niedoskonałość jest czymś normalnym, a normalność jest czymś wyjątkowym. Nie musisz wyglądać i żyć jak inni. Dobrze jest poczuć, że jesteś sobą i to jest doskonale normalne. Dobrze, abyśmy zostawili taki świat swoim dzieciom. No i trudno się też nie zgodzić, bo tak naprawdę czym jest ta normalność w nienormalnym świecie?
0: Top30.pl. Nowość.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd. Przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: top30.pl. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Każdego dnia dbasz o innych. Teraz Renault chce zadbać o Ciebie. Dla osób pracujących w sektorze medycznym Renault przygotowało wyjątkowo atrakcyjne rabaty na wybrane modele aut. Odwiedź salon Renault Perfecta w Lubaniu i sprawdź ofertę dla branży medycznej. Zapraszamy. Lubań, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
5: Po reklamie.
6: Top30.pl.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Naprawdę warto robić to, co nas cieszy. Patrzę też na zegar i widzę, no niestety, moi drodzy, nadszedł czas rozliczeń, czas pożegnań. I tak samo niestety Kamil Bednarek i Staszek z Gór opuszczają podium. Spadają z miejsca trzeciego na miejsce szóste. Przed nami pozycja piąta, która należy do Pauli, Romy i Sarsy. Przyznaję się, dziewczyny również tracą, a wyprzedziło je Metro. Nie pamięcie na miejscu czwartym, tutaj mamy awans. Brązowy medal należy do ubiegłotygodniowych laureatów, jest to Natalia Pławiak i Tab. Miejsce drugie nareszcie jest Męskie Granie Orkiestra 2026. No i złoty medal wędruje ponownie do Oliwii Sochy. Oczy są waszym dzisiejszym faworytem. Kolejne wydanie naszej listy przebojów już przy okazji następnej soboty. Przypominam wam o głosach na stronie muzycznyradio.pl. Naprawdę warto głosować na waszych ulubionych artystów, bo tym samym ich wspieracie. Przypominam także o tym, że dziś w Jeleniej Górze na scenie Juvenaliów zagra dla was m.in. z Kolim. Pogoda jest piękna, zapraszamy was, a za moment przywita się z wami Dawid Wencel, no i potowarzyszy wam przez resztę popołudnia. Ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica, pięknego dnia i do usłyszenia.
0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.

0: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
1: Pop, dance, rock, trance,
0: elektro,
1: hip-hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.
0: Reklama.
2: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: Mega impreza w klubie Seven Heaven Legnica. Zespół After Party i Matt Bukowski. Sobota 23 maja. Na Soli Dance jeden z najpopularniejszych zespołów w Polsce. After Party i Patryk Pegza. A na Sali House Matt Bukowski. Legendarny DJ i producent. Do zobaczenia w klubie Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 15.
0: Czas na wiadomości.
5: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego Jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich, natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
6: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami. A więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
5: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
7: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
5: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: Ale Farben i Revolution, ale to rewolucja tylko taka muzyczna i tylko na chwilę, bo tej ramówkowej na pewno obawiać się nie musicie. Do godziny 16 best of, później coveromania, a między 17 a 20 jak zawsze zaprosimy Was na planetę pełną hitów. A dzisiaj w kalendarzach mamy już 23 dzień maja. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj te jakże sympatyczne zwierzęta obchodzą swój dzień. Światowy Dzień Żółwia. Żółwie znane są przede wszystkim z tego, że są długowieczne, na pewno dłużej żyją na wolności niż gdzieś na przykład w jakiejś hodowli, ale z drugiej strony mówi się, że żółwie na pewno 100 lat by nie dożyły, gdyby nie pomoc człowieka, więc dbajmy o braci mniejszych, chociaż w tym momencie zdecydowanie nie tylko mniejszych, ale też dłużej żyjących, bo często długość życia takiego żółwia przekracza 100 lat. Dzisiaj mamy również Dzień Spedytora. Spedytorzy akurat nie lubią żółwi, przynajmniej wśród kierowców, bo zawsze tych kierowców większych aut popędzają, żeby do celu dojechali jak najszybciej i jak najsprawniej. Dzień Spedytora, czyli osoby, która organizuje przewóz towarów. Pozdrawiamy serdecznie, jeżeli tylko słuchacie. Dzisiaj nie mamy Dnia Teściowej, ale mamy Dzień Teścia. Wiemy, że zazwyczaj teść ze swoim zięciem żyją w zgodzie, spotykają się tu i tam, nie zawsze to podoba się teściowej, ale dzisiaj mimo wszystko, mimo że te relacje zazwyczaj są bardzo pozytywne, no to jednak warto zadbać o to, by ten przyjazny układ trwał jak najdłużej. Dzisiaj Dzień Teścia i Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli tym razem nasze pozdrowienia kierujemy w stronę wszystkich sędziów, prokuratorów, być może również adwokatów, mecenasów, wszystkich, którzy z wymiarem sprawiedliwości mają cokolwiek wspólnego. Dzisiaj przy sobocie właśnie obchodzimy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Serdeczne pozdrowienia, no i zaproszenie do tego, aby pozostać z Muzycznym Radiem jak najdłużej. Dawid Wencel, dzień dobry.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: KGHM Polska Miedź S.A. wprowadza nowe, atrakcyjne zasady praktyk studenckich, odpowiadając na realne potrzeby młodych osób i możliwości organizacyjne swoich oddziałów. Mówi Marek Wachnik, kierownik Wydziału Budowania Wizerunku pracodawcy KGHM.
9: Ponieważ jako firma globalna cały czas chcemy się rozwijać w różnych obszarach i jednym z nich jest choćby pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry do pracy w oddziałach KGHM, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi, a konkretnie studentów, którzy bardzo często chcą przyjść do nas na praktyki studenckie, ale na przeszkodzie stawały choćby logistyka, czy odległość uczelni od naszej firmy, wprowadzamy do naszej oferty płatne praktyki studenckie.
8: Pełna lista ofert praktyk, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych, będzie dostępna od kwietnia każdego roku w zakładce Kariera / dla studentów na stronie www.kghm.com.
3: Po reklamie.
0: Best of w Muzycznym Radiu. Tylko najlepsze hity.

0: Kiedy w roku 1994 Agnieszka Chylińska rozpoczynała swoją muzyczną karierę z grupą ONA, była młodziutką 18-latką, a dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Jakże okrągłe, ale nie będziemy zdradzać, które. Agnieszka Chylińska i Królowa Łez za nami, a teraz informacje ze świata muzyki.
1: Muzyczne radio. Premiery i nowości, nowości i premiery, zarówno singlowe, jak i płytowe, dziś szczelnie wypełnią nam kolejne minuty tego spotkania, zatem poznajcie szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Tegoroczne muzyczne lato zaczyna się wcześniej. Machine Gun Kelly łączy siły z Wizem Khalifą i razem prezentują przebojowy singiel Girl Next Door. Marzycielskie melodie i rozpędzony rytm przywołują klimaty ciepłych nocy i wspólnych chwil, co doskonale koresponduje z faktem, iż Wiz właśnie dołączył do trasy Lost Americana Tour MGK'a. Artyści spędzą najbliższe tygodnie koncertując w Ameryce Północnej. Producentami utworu Girl Next Door są bliscy współpracownicy MGK'a, MXX, Bass XX i No Love for the Middle Child. W łączącym zamglony dream pop z tanecznymi syntezatorami i dynamiczną perkusję utworze słyszymy sample z utworu indie elektronicznego duetu Sweet Trip. MGK i Wiz Khalifa kolejny raz pokazują wszechstronność, przechodząc od energetycznych zwrotek do bardziej melodyjnych fragmentów. Pozostajemy przy nowościach. Liony podzieliła się ze słuchaczami singlem Moonlight, do którego zaprosiła skandynawskie gwiazdy muzyki pop duet Marcus and Martinus. Efektem współpracy jest porywający utwór, który łączy chwytliwe popowe melodie z nowoczesną produkcją i wyraźnie wyczuwalną chemią między artystami. Moonlight pokazuje najmocniejsze strony całej trójki w energetycznej, pełnej dobrego klimatu współpracy. Utwór oddaje magię ulotnych chwili i emocji towarzyszących nocnym spotkaniom, a jego refren zostaje w głowie jeszcze długo po zakończeniu piosenki. Utwór już do posłuchania w muzycznym radiu. Music News. Było o premierowych singlach, teraz czas na nowe płyty. Ta należy do Rubensa. Piękne Mam Sny to 9 premierowych utworów składających się na najbardziej osobisty i emocjonalny materiał artysty od lat. To płyta o tym, co dzieje się pomiędzy ciszą a hałasem codzienności, o ucieczkach we własną głowę, o nocnych myślach, o relacjach, tęsknocie i momentach, które zostają z człowiekiem na całe życie. Decyzja o wydaniu albumu tylko z jednym singlem zapowiadającym była świadoma. W czasach ciągłych teaserów, fragmentów i przewidywalnych premier Rubens postanawia oddać słuchaczowi album w całości i zaprasza tym samym do wejścia całym sobą w tą muzyczną opowieść. Jak sam określa Rubens, nie podoba mi się dzisiejszy trend spoilerowania prawie całej płyty przed jej premierą. Artyści wydają 7 singli przed premierą i w dniu premiery poznajemy 2-3 najsłabsze piosenki, które nie były singlami. To nie dla mnie, powiedział Piotr. No to na koniec mamy dla Was jeszcze kilka premier, jakie lądują na playliście nowości muzycznego radia. Clapton i Nathan Nicholson z nagraniem Sand Castles, David Guetta, Morten Harger i Power, a także Rubix i Luxor z najnowszym singlem Flash on Me. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Muzyczne radio.
2: Music News. Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
0: Nie będziemy liczyć, który raz dzisiaj z tym utworem się spotykamy, ale na pewno jeżeli z nami jesteście od wczesnych godzin popołudniowych, no to słyszycie tę nutę nie po raz pierwszy. Dzisiaj na naszej playliście bardzo często właśnie to nagranie Never Gonna Dance Again i Ten Snake.

Tak, to był rok 2007, kiedy grupa Phil całej Polsce pokazała, na co ich stać, właśnie dzięki między innymi temu przebojowi. A na co stać dzisiejszą aurę, jakże wiosenną, o tym na pewno mówić będziemy już za chwilę, a do tego czasu Martin Kesici.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
6: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
9: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. Informacje: telefon 506 139 785. 506 139 785.
10: Pogoda. Kiedy pogoda nie sprzyja, spoglądamy w stronę długoterminowych prognoz z nadzieją, że wkrótce się poprawi, a kiedy jest znakomita, no to sprawdzamy, kiedy się popsuje, choć wcale tego nie oczekujemy. Krytyczny moment w przyszłym tygodniu to 18 stopni maksymalnie na termometrach, to będzie około środy, czwartku, bo wtedy rzeczywiście pogoda już nie będzie tak piękna jak podczas weekendu, ale najbliższe dni na pewno bez opadów, na pewno ciepłe. Dzisiaj od 25 nawet do 26 stopni miejscami, podobnie jutro w poniedziałek 24-25, zachmurzenie małe i umiarkowane, ciśnienie mamy stałe, biometr korzystny, cóż więcej chcieć od dzisiejszej pogody. Wiatr jeszcze dodatkowo bardzo słabo nas chłodzi i wieje z północy i północnego wschodu.
11: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
10: Czyli muzyka, która idealnie wpasowuje się w klimat dzisiejszej pogody, bo ona też jest przecież najlepsza z najlepszych. Wiosenna, a może już nawet letnia, tak patrząc na termometry. Muzycznie u nas When We Stand Together to oczywiście sprzed lat Nickelback. One more.

Piosenka, którą w roku 77 zasłynął niejaki John Paul Young. Love is in the air. Miłość jest w powietrzu. My o tym nagraniu pamiętamy, ale pamiętają również ci, którzy chcą mieć tę piosenkę w swoim repertuarze. Block and Crown. Love is in the air, oczywiście wersja trochę nowocześniejsza, taka bardziej house'owa i nadająca się również do coveromanii. Zresztą ten utwór w coveromanii już kiedyś wam prezentowaliśmy. Jakie zaprezentujemy dzisiaj? Słuchajcie nas po 16 już teraz gorąco. Zapraszamy. Sen się spełni muzycznie już teraz po polsku od grupy Kombi.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Jeżeli w ciemności pojawia się światło, czyli takie światełko w tunelu, no to może kojarzyć się nam to tylko jak najlepiej. Mamy nadzieję, że muzycznie również, bo z tym nagraniem dzisiaj zaznajamiamy się bardzo dokładnie. Seven i Light in the Dark.

W ostatnim czasie Bruno Mars wydał bardzo dużo bardzo przebojowych numerów, ale my pamiętamy również o tych piosenkach, które pojawiły się na rynku muzycznym 14 lat temu. Locked Out of Heaven. Wtedy Bruno Mars również był bardzo produktywnym artystą i to efekt właśnie tych prac. Wspominamy teraz lata 80. do wiadomości London Boys Harlem Desire.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
0: Autopromocja. Muzyczne radio. Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 90,9 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 16.
1: Czas na wiadomości.
2: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
3: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze? Czy to będą określone brygady bojowe?
2: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4 000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5 000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
4: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
5: It's really cool. We really like this city.
6: No, już się zrobi się cieplej, to od razu.
7: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
8: No, ale to chyba nie zwraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były i takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją. O.
2: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: przed lat w Muzycznym Radiu.
1: Kończy się maj, kończy się wiosna i co za tym idzie, coraz więcej letnich brzmień w Muzycznym Radiu gości i w coveromanii, co za tym idzie również. Posłuchajcie Say You Will już za chwilę, bo od tego nagrania dzisiaj rozpoczynamy i przy okazji tego utworu oczywiście wspomnimy o grupie Foreigner. Say You Will. Tytuł wcale nie wskazuje na to, że może być to piosenka o miłości, ale często tak bywa. Jednak grupa Foreigner otwarcie mówi, że chodzi tutaj o zapytanie, czy byliby w stanie nawiązać romans z jakąś kobietą. Takim gwiazdom pewnie przyszłoby to z łatwością, ale muzycy zadają to pytanie w imieniu słuchaczy. Say You Will, Cluels. Tak nazywa się ten projekt muzyczny, który już za chwilę usłyszycie, ale pamięcią sięgniemy oczywiście do roku 88, bo wtedy powstał oryginał tego nagrania. Wszyscy krytycy twierdzą, że grupa Foreigner w tym właśnie utworze pokazała, jak można bardzo skutecznie łączyć swoje hardkorowe korzenie z nowoczesnym, jak na tamte czasy, brzmieniem, czyli brzmieniem trochę syntezatorowym. Niektórzy pewnie byli zawiedzeni, że grupa Foreigner odeszła od tych riffów gitarowych i zastąpiła je syntezatorami, ale takie były czasy i to jak najbardziej poskutkowało i znalazło uznanie wśród większości fanów grupy Foreigner. Był to jeden z ostatnich przebojów, który trafił na listę Billboardu, który trafił na wiele list przebojów. To był rok 88, czyli już po nagraniu tego słynnego przeboju I Want to Know What Love Is z roku 84. Właśnie 4 lata później, w roku 88, powstał ten przebój i również go pamiętamy, również przypominamy chociażby w strefie 79, a w coveromanii gramy właśnie nową wersję tego utworu. Say You Will i Cluels na dobry początek naszego dzisiejszego coverowego spotkania.
0: Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat w Muzycznym Radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Każdego dnia dbasz o innych. Teraz Renault chce zadbać o Ciebie. Dla osób pracujących w sektorze medycznym Renault przygotowało wyjątkowo atrakcyjne rabaty na wybrane modele aut. Odwiedź salon Renault Perfecta w Lubaniu i sprawdź ofertę dla branży medycznej. Zapraszamy. Lubań, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
15: Po reklamie.
0: Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Na pewno poznaliście ten przebój, bo to przecież Pump Up Kicks z repertuaru Foster the People, tym razem Melon i wersja na rok 2023. A oryginał powstał w roku 2009, wtedy został napisany, we wrześniu roku 2010 został wydany i dopiero w 2011 trafił na listy przebojów, w tym również na listę Billboardu, gdzie utrzymywał się naprawdę długo, bo przez 8 kolejnych tygodni znajdował się na trzecim miejscu listy Billboardu w Stanach, stając się pierwszym singlem numer 1 na liście Billboard Alternative Song. Piosenka została szeroko pochwalona przez krytyków muzycznych i otrzymała również nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Popowy Zespół. Utwór pozostaje do dziś chyba najbardziej udanym singlem grupy Foster the People i zyskał spore zainteresowanie po opublikowaniu go online w roku 2010. Wtedy można było pobrać tę piosenkę zupełnie za darmo, co pomogło zespołowi zdobyć wieloletni kontrakt z wytwórnią Columbia Records. W kontraście do żywiołowej kompozycji muzycznej, teksty opisują mordercze myśli zagubionego młodzieńca o imieniu Robert. A jak to się stało, że utwór powstał? W dniu nagrań Mark Foster, czyli frontman grupy Foster the People, zastanawiał się między pisaniem piosenek w studiu, a wyjściem na plażę. Wyjaśnił, że naprawdę nie miałem nic do roboty tego dnia. Stałem w studiu i przyszła mi do głowy myśl, napiszę piosenkę, a potem pomyślałem, nie, jednak nie mam ochoty pisać, nie chcę pisać piosenki, bo był piękny plażowy dzień. Chciałem po prostu być leniwy i pojechać na plażę gdzieś indziej, poza studio, ale po prostu zmusiłem się, żeby ten utwór napisać. Następnego dnia piosenka była już skończona. Słyszałem też wielu innych artystów, którzy mówili o tym, że nie mam inspiracji, mam blokadę twórczą, po prostu nic nie czuję. I ja też tak się czułem, po prostu nie byłem zainspirowany i chciałem czekać na inspirację, zanim zacznę pisać, ale zmusiłem się i tak jakoś to wyszło. Więc utwierdziło mnie to tylko w przekonaniu, że wytrwałość jest potężniejsza niż inspiracja. No i tak właśnie w roku 2009 powstała piosenka Pump Up Kicks grupy Foster the People, której posłuchaliśmy przed momentem w wykonaniu projektu muzycznego Melon.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Chyba w Coveromanii niezbyt często sięgamy do repertuaru koncertowego, ale w tym przypadku należy tak uczynić, bo ta wersja, którą już za chwilę usłyszycie, wersja przeboju grupy Manam, krakowski Spleen, naprawdę zasługuje na waszą uwagę. Zresztą sami ocenicie, jak tylko posłuchacie. Igor Herbut już za chwilę pojawi się w repertuarze Kory i właśnie zespołu Manam i na pewno warto będzie po raz kolejny wsłuchać się w jakże ważny tekst tego utworu, bo wśród wszystkich przebojów grupy Manam ten chyba wyróżnia się jakoś tak szczególnie. Rok 83, czyli ważny okres w historii naszego kraju i ten utwór jest poniekąd komentarzem do sytuacji społecznej politycznej w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego. Spleen to stan przygnębienia i znużenia. Ciemne, skłębione zasłony symbolizują ograniczenia, brak wolności słowa, cenzurę, no i ogólne takie poczucie zamknięcia, które dotykało społeczeństwo. Wiatr, który ma te zasłony rozgonić, staje się symbolem siły odświeżającej, oczyszczającej i przynoszącej zmianę. Jest to też tęsknota za przełomem, za możliwością oddechu, no i odzyskania wolności. Bardzo ważny tekst, ważna piosenka, no i jakże piękna interpretacja, której już za chwilę posłuchamy w wykonaniu właśnie Igora Herbuta. I mimo, że jest to wersja koncertowa, no to zwróćcie uwagę, jaka cisza panuje na sali podczas wykonywania tego utworu. Oczywiście wielkie owacje, brawa pojawiają się i na początku, i na końcu, ale w trakcie trwania utworu wszyscy słuchają tej piosenki w absolutnym skupieniu. W roku 83 nie każdy o tym wie, że utwór został również wydany w języku angielskim i ta wersja była kierowana na rynek europejski na płycie Night Patrol. U nas w Polsce płyta nazywała się oczywiście Nocny Patrol, rok 83 i po polsku to po prostu krakowski Spleen, a po angielsku City Spleen i ta wersja w niektórych europejskich krajach pojawiała się tu i tam, co w tamtych czasach wcale nie było takie łatwe. Może przebojem wielkim światowym się nie stała, ale ważne, że swoją obecność zaznaczyła nie tylko w naszym kraju. Piosenka grupy Manam, krakowski Spleen w wersji Igora Herbuta przed nami.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: w Muzycznym Radiu. Reklama.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: KGHM po raz kolejny znalazł się w gronie najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W badaniu Randstad Employer Brand Research 2026 spółka zajęła 6 miejsce w klasyfikacji ogólnej oraz 1 miejsce w sektorze surowców i paliw. Od lat KGHM umacnia swoją pozycję jako stabilny i nowoczesny pracodawca, który odpowiada na realne potrzeby pracowników. O atrakcyjności polskiej miedzi decydują zarówno warunki zatrudnienia, jak i możliwości rozwoju, benefity oraz środowisko pracy sprzyjające długofalowemu budowaniu kariery.
5: Po reklamie.
0: Nowe wersje utworów sprzed lat. W Muzycznym Radiu.

0: klasycznym radiu.
1: Za nami piosenka, którą już chyba w Coveromanii kiedyś wam prezentowaliśmy, niekoniecznie w tym wykonaniu, ale jednak High Will I Know już kiedyś wybrzmiało między 16 a 17 właśnie w sobotę w ramach Coveromanii. Tym razem LaLana i Guy Arthur, High Will I Know. Debiutancki utwór Whitney Houston, piosenka, która sprawiła, że Whitney stała się popularna na całym świecie. Słynny przebój I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me powstał dopiero 2 lata później, a przygoda z muzyką dla Whitney Houston zaczęła się właśnie wtedy, 22 listopada roku 85, kiedy ta piosenka ujrzała światło dzienne. Została skomponowana z myślą o Janet Jackson, ale sama Janet i jej producent odrzucili utwór, bo nie pasował stylem do ówczesnego repertuaru Janet, dlatego Whitney Houston jako nowa gwiazda spróbowała swoich sił właśnie w tym utworze i proszę bardzo, jaką gwiazdą się stała, kto wie, czy nie większą niż Janet Jackson. High Will I Know otrzymało głównie pozytywne recenzje od krytyków muzycznych. W lutym 86 roku piosenka stała się drugim singlem Whitney, który zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu, spędzając 2 tygodnie na szczycie zestawienia, a także piosenka stała się pierwszym przebojem na kanadyjskiej liście singli. Osiągnęła także miejsce w pierwszej dziesiątce i w Australii, Szwecji, Irlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz pierwszej 20 w Holandii, Nowej Zelandii i Szwajcarii. Teledysk do How Will I Know przedstawił sceny Houston tańczącej w otoczeniu ekranów wideo i kolorowych przegród. Teledysk ten stał się niezwykle popularny wśród nastolatków dzięki MTV, które promowało ten utwór bardzo, bardzo mocno. Piosenka otrzymała 2 nominacje na MTV Video Music Awards w roku 86. Pierwsza nominacja to najlepszy teledysk kobiecy, a druga to najlepszy nowy artysta. Piosenka była wykonywana podczas wielu tras koncertowych. Whitney znalazła się na wielu kompilacjach, bo to przecież jeden z większych jej przebojów, który ugruntował status Whitney Houston jako światowej gwiazdy pop. High Will I Know również w Coveromanii znalazł swoje miejsce, ale już nie w wykonaniu Whitney Houston. Za nami LaLana i Guy Arthur.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: A skoro już wspominamy lata 80., no to teraz sięgniemy pamięcią do roku 84. Run to You, utwór Bryana Adamsa, kanadyjskiego piosenkarza, ale w przeciwieństwie do Whitney Houston akurat nie był to jego debiutancki utwór, bo pochodził z 4. albumu Reckless, rok 84. Utwór porusza temat zdrady i jest śpiewany z perspektywy mężczyzny, który deklaruje, że nadal będzie uciekał do swojej uwodzicielskiej kochanki, zamiast być wiernym swojej partnerce. Ot, taki właśnie niegrzeczny chłopiec z tego Bryana Adamsa nam się objawił w tym utworze w roku 84. Ale piosenka, mimo dość kontrowersyjnego tekstu, zajęła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard Top Rock Tracks i osiągnęła 6. miejsce na tej właściwej liście Billboardu, na której znajduje się 100 najlepszych utworów. Singiel uzyskał status złotej płyty w Kanadzie w roku 85. Dlaczego w Kanadzie? No wiadomo, bo Bryan Adams właśnie z tego kraju pochodzi i tam jest do dziś niezwykle popularnym artystą. Zresztą jak na całym świecie, ale w Kanadzie przede wszystkim. Run to You został wydany 18 października roku 84, no i stał się jednym z najbardziej udanych utworów z albumu Reckless na amerykańskich listach rockowych oraz prawdopodobnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych utworów Bryana Adamsa. Pojawiała się i w amerykańskich sitcomach, a także w grach komputerowych. Teledysk też był bardzo popularny, nominowany do MTV Video Music Awards w 5 różnych kategoriach. Najlepsza reżyseria, najlepsze efekty specjalne, najlepsza scenografia, najlepszy montaż i najlepsza kamera. Chociaż utwór nie zdobył żadnej z nagród, otrzymał więcej nominacji do MTV Video Music Award niż jakikolwiek inny utwór Bryana Adamsa. No to posłuchajmy w wykonaniu projektu muzycznego Komodo, Run to You, i to jest wersja z roku 2020.
0: Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: To Kygo i Eva Max, Whatever. Wielki przebój z początku lat 2000 w oryginale nosił tytuł Whenever, Wherever. Utwór nagrany przez kolumbijską piosenkarkę i autorkę tekstów Shakirę. Chociaż akurat w tym tekście pomogła jej trochę Gloria Estefan, bo Shakira akurat nigdy wcześniej nie tworzyła przebojów po angielsku. Zanim stała się popularna w Europie i na całym świecie, tworzyła w swoim ojczystym języku, który nie dawał jej sukcesu ogólnoświatowego. Shakira w jednym z wywiadów wyjaśniła: zanim podjęłam ważne wyzwanie, którym była chęć przełomu, napisałam po raz pierwszy tekst po angielsku i zrobiłam swój pierwszy angielski album oraz zaprezentowałam go światu. Oczywiście czułam się na to gotowa, ale jednak trochę przestraszona. Właściwie bardzo się bałam, ale wiedziałam, że dam radę, a moje instynkty zawsze podpowiadały mi, żeby wskoczyć do głębokiej wody. Następnie Whenever, Wherever zostało wydane jako debiutancki angielski singiel we wrześniu roku 2001. Równocześnie Shakira wydała także hiszpańską wersję tego utworu zatytułowaną Suerte, czyli Szczęście, przeznaczoną dla rynków hiszpańskojęzycznych. Ale i tak ta wersja po angielsku chyba zdobyła większe uznanie, być może nawet w Hiszpanii. Po premierze Whenever, Wherever piosenka otrzymała przeważnie pozytywne recenzje krytyków, którzy pochwalili Shakirę za produkcję. Piosenka stała się jej przełomowym hitem w Stanach, osiągając 6. miejsce na liście Billboardu i w ten sposób stała się najbardziej udanym singlem w Stanach, choć ostatecznie, to jest ciekawe, Whenever, Wherever zostało przebite przez Hips Don't Lie kilka lat później, bo w roku 2006 ta piosenka osiągnęła na liście Billboardu miejsce pierwsze. Ale i tak Whenever, Wherever jest uznawane za jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenek Shakiry i był to jeden z najbardziej udanych utworów na całym świecie w roku 2002. Posiada certyfikat platynowej lub nawet więcej niż platynowej płyty w 17 krajach, a we Francji to nawet ta piosenka pokryła się diamentem. A jak zabrzmiała w tej wersji? Podobała się? Mamy nadzieję, że tak. Kygo, Eva Max i Whatever, rok 2024.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: U nas już za chwilę Mark Benjamin, Anson i Yvonne, Set Fire to the Rain. I tytuł mówi już wszystko. Oczywiście wspominać będziemy Adele i wielki przebój z roku 2011. Był to trzeci z rzędu singiel Adele, który zdobył pierwsze miejsce na amerykańskiej liście z tej właśnie płyty 21 i dotarł do pierwszej dziesiątki na większości innych rynków zagranicznych. To popowa ballada z bogatą instrumentacją i rozciągającą się aranżacją smyczkową, w przeciwieństwie do stonowanej produkcji większości utworów na tej właśnie płycie. Piosenka została doceniona przez różnych krytyków, wielu chwaliło wokal Adele, a Set Fire to the Rain zostało wybrane przez czytelników Billboardu ich ulubionym numerem 1 w roku 2012, czyli rok po wydaniu, bo piosenka naprawdę zajmowała szczytowe pozycje list przebojów przez wiele tygodni, a nawet wiele miesięcy. Ale piosenka wcale nie jest radosna. To opowieść o związku zbliżającym się ku końcowi. Historia dziewczyny oszukanej pięknymi kłamstwami wypowiadanymi przez chłopaka, w którym jest zakochana. Pomimo uczucia, które żywi do mężczyzny, zaczyna odkrywać w nim stronę, której do tej pory nie znała. Zauważa wypływającą z niego ciemność, no i to, że wszystko, co mówił, okazało się być kłamstwem, a ten tytułowy deszcz to po prostu jej łzy, które spływają na zdjęcie chłopaka, na jego twarz, no i takie są te łzy, które nie mogą otulić złamanego serca. Piosenka smutna, ale jednocześnie bardzo rozpoznawalna i bardzo lubiana. Rok 2011 Adele, a w roku 2025, czyli rok temu, została wydana właśnie przez tę trójkę artystów. Mark Benjamin, Anson, Yvonne, Set Fire to the Rain.
0: Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
5: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
6: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
7: Po reklamie.
0: Nowe wersje utworów sprzed lat. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Steffi De Sico, Maurice Corti i Devrick. Oni stworzyli nową wersję przeboju Fable z roku 96. Wtedy wykonał ten utwór oczywiście Robert Miles i umieścił na swoim debiutanckim albumie Dreamland. Podobnie jak Children, singiel spotkał się z powszechnym uznaniem, ale to, co zarzucali Robertowi Milesowi muzyczni krytycy, to właśnie podobieństwo do Children, czasami wręcz trudne do odróżnienia, bo te dwa utwory rotowane były zamiennie na playlistach radiowych i czasami można było się pomylić, czy to Children, czy jednak już Fable. Ale singiel spotkał się z powszechnym uznaniem, był hitem w wielu krajach, osiągając pierwsze miejsce na przykład we Włoszech i wchodząc do pierwszej dziesiątki do listy przebojów w Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, na Węgrzech również oraz Islandii i Irlandii. Także we Włoszech, w Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii święcił triumfy właśnie Fable. A w roku 97 utwór znalazł się na amerykańskiej liście Billboard Dance Club Play, gdzie przez tydzień zajmował pierwsze miejsce. Krążyły dwie wersje utworu Fable, albo z żeńskim wokalem, albo też wersja instrumentalna. Obie były bardzo popularne i bardzo lubiane. Jak twierdzili krytycy muzyczni, melodia ogarniała zmysły, a ten charakterystyczny rytm dodatkowo inspirował ciało do ruchu i zresztą do dzisiaj inspiruje również w tej wersji, której wysłuchaliśmy przed momentem, jeszcze do niedawna na listach przebojów, ale pewnie na długo w naszej pamięci pozostanie również ta wersja, której wysłuchaliśmy dzisiaj w Coveromanii. Steffi De Sico, Maurice Corti, Devrick, Again, Fable.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: A w tym programie często sięgamy do takich utworów, które mają za zadanie wywołać uśmiech na twarzy. Zresztą oryginał tego utworu, który już za moment usłyszycie, też miał dokładnie to samo na celu. Mieczysław Fok, a ja sobie gram na gramofonie, czyli po prostu gramofonomanka. Taki tytuł nosił w oryginale ten właśnie utwór. Źródła nie podają dokładnie, w którym roku został wydany, ale podają przedział czasowy od roku 1933 do roku 1939, czyli czasy jeszcze przedwojenne, czasy dość smutne, a Mieczysław Fok słynął z tego, że z humorem i żartobliwością podchodził do swoich utworów i miał właśnie za zadanie wywołać uśmiech na twarzach w czasach, które raczej wesołe nie były, ale piosenka to już owszem. Jak brzmiała w oryginale?
2: Przejmuję syreny flyty, mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, twoje kwiaty gram, na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten gram.
1: Ole, zdarta płyta zagrała, bo to takie były czasy, ale wersja dużo nowocześniejsza pojawi się w Coveromanii już za chwilę. Muniek Staszczyk stworzył w którymś momencie swojej muzycznej kariery taki projekt muzyczny o nazwie Szwagier Kolaska. Przerabiali przeróżne przeboje u cioci na imieninach, komu dzwonią, a paszem Stasiek był. To są utwory, które znamy bardzo dobrze, a ja sobie gram na gramofonie, też znamy, ale ten utwór został umieszczony już na innym albumie, zatytułowanym też żartobliwie Kicha, no i teraz właśnie ten uśmiech na twarzach wywołamy właśnie dzięki tej piosence z okresu jeszcze przedwojennego. Kiedyś Mieczysław Fok, ale Muniek Staszczyk też, jak widać i słychać, ma w sobie bardzo dużą dozę humoru i dystansu, więc posłuchajmy jego wersji właśnie tej gramofonomanki, a ja sobie gram na gramofonie. Muniek Staszczyk, Szwagier Kolaska i rok 99.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

Tak jak Mieczysław Fok wywoływał uśmiech na twarzy tym utworem w latach 30. ubiegłego wieku, tak mamy nadzieję, że Muniek Staszczyk z grupą Szwagierkolaska uczynili dokładnie to samo właśnie dzisiaj w Coveromanii. A ja sobie gram na gramofonie, a my sobie już kończymy powoli dzisiejszą Coveromanię, bo został nam do zagrania tylko jeden utwór Max Oazo i Cry For You. Utwór oczywiście z repertuaru September. To był rok 2006. Utwór, który w ogóle został dołączony do płyty jako bonus, a później niespodziewanie stał się wielkim przebojem. September, w którymś z wywiadów powiedziała, że po prostu miała chęć stworzenia jakiegoś utworu bardzo tanecznego i tak naprawdę Cry For You był eksperymentem, który jak widać i słychać powiódł się i stał się wielkim przebojem. Cry For You, jeden z większych w ogóle przebojów szwedzkiej artystki September, opowiadający również o miłości i o zakończonym niestety związku. No i o tym właśnie płaczu i rozpaczy pewnie po ukochanym. Również we Francji Cry For You zajął pierwsze miejsce na liście emisji radiowej, no i zadebiutował na 6. miejscu listy singli. Piosenka zadebiutowała w Szwajcarii na 13. miejscu, a tydzień później awansowała na 7. miejsce dzięki internetowym pobraniom. Zadebiutowała na 16. miejscu w Niemczech, również w Holandii piosenka odniosła ogromny sukces, osiągając 4. miejsce i utrzymując się w pierwszej 40 przez 21 tygodni. W Europie piosenka osiągnęła 15. pozycję na europejskiej liście Hot 100 Singles, ale również w Australii utwór osiągnął niebywały sukces. September, Cry For You, rok 2006, a u nas na zakończenie dzisiejszej Coveromanii Max Oazo i utwór pod tym samym tytułem. A kolejna Coveromania za tydzień, już teraz zapraszamy w przyszłą sobotę. Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 17.
0: Czas na wiadomości.
5: Nie żyje 12-latka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
6: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
5: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
7: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
5: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 km przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100-złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy. Powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. A po 17:00.
0: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta. startuje na dobre.
3: Dzisiaj mamy taką pogodę, która nie tylko rozpieszcza nasze ciała i rozgrzewa do czerwoności, ale również cieszy nasze oczy i dodatkowo jeszcze możemy ją odczuwać innymi zmysłami, jak na przykład zmysłem węchu, bo wszędzie dookoła te zapachy grillowe. I nic dziwnego, mamy nadzieję, że przy tej muzyce, którą grać wam będziemy do samej godziny 20, te kiełbasy i szaszłyki dopiekać się będą jeszcze szybciej, jeszcze precyzyjniej, jeszcze bardziej smakowicie niż zazwyczaj. My doprawimy je na pewno muzycznie, a wy bądźcie z nami, bądźcie aktywni, no i pamiętajcie o tym, żeby przy okazji przewracania tych wszystkich smakołyków na ruszcie zagłosować na te utwory, które podobają wam się najbardziej. Jesteśmy tutaj dla was, a wy mamy nadzieję, że po drugiej stronie będziecie nam towarzyszyć przez przynajmniej 180 najbliższych minut, do czego zachęcam i zapraszam. Dawid Wencel, witajcie, hej, hej!
8: Hit Planeta.
0: To tutaj rodzą się potężne hity.
3: No i oczywiście będziemy prezentować wam propozycje do kolejnych lądowań, tak jak teraz. Flash on Me to Rubix i Luxor.
4: Flash on.

0: Tak właśnie, jakże przebojowo prezentuje się nasza poczekalnia, jak zawsze na początku Hit Planety, dwa absolutnie świeże nagrania, które dopiero mogą zagościć na Hit Planecie: Erodes i Moake, Nobody Else, a wcześniej Rubik's Luxor i Flash on Me.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Dzisiaj już mamy sobotnie lądowanie na planecie pełnej hitów, ale sięgniemy pamięcią jeszcze do tego piątkowego. Co działo się wczoraj w ramach pierwszej trójki? Męskie granie Orkiestra 2026 i nareszcie to było właśnie wczorajsze miejsce trzecie. Bardzo się cieszymy, że polska nuta zagościła wczoraj w pierwszej trójce piątkowego lądowania, ale na miejscu drugim też polski artysta, chociaż już na pewno piosenka wyśpiewana w języku Szekspira. Say My Name, Gromi i Jordan Grace. No i tutaj już zdecydowanie trudniej doszukać się jakichkolwiek polskich korzeni w tym nagraniu, ale ważne, że wam się najbardziej spodobała spośród wszystkich 40 prezentowanych w ramach Hit Planety. Wczoraj na samym szczycie, na miejscu pierwszym, Armin van Buuren i Like a Child.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0%.

0: na pozycji numer
1: 37. Niewątpliwie jest to jedno z większych muzycznych zaskoczeń ostatnich tygodni, że Natalie Imbruglia po raz kolejny pojawiła się na scenie muzycznej i to właśnie z tym utworem Upside Down.

0: reklama.
1: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
0: Po reklamie.
2: Salut, c'est Antoine Clamaron.
3: Hi, we are Icona Pop.
4: What's up, guys? This is Sergio Gervais.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, what's up? We are Ali and Fila, and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned. Hit Planeta.
7: A te cymbałki chyba znacie bardzo dobrze, bo to jest numer, który już kiedyś zagościł na Hit Planecie. Gości do dzisiaj zresztą na naszej playliście, kiedyś Luke Marjo, a teraz Mark Leon.
0: Nowość
8: na Hit Planecie.
7: I to jest dziś miejsce 36.

0: Skoro Hit Planeta to najnowsza lista w Polsce, no to chyba nikogo nie powinien dziwić fakt, że nawet jeśli zagramy wam starszy numer, no to musi być on w nowej wersji. Tym razem ten utwór nazywa się Vali de l'Amour, Marc Lyon i miejsce 36 jako nowość. Już za chwilę premierę wam zaprezentujemy, ale najpierw zajrzymy do muzycznego świadka i poszukamy dla was najciekawszych informacji.
1: Muzyczne radio.
2: Wygląda na to, że wracamy do was z muzycznymi wiadomościami, które dziś kręcić się będą wokół takich artystów jak JJ, Marcin Maciejczak i Bryska, a także zespołu Aqua, który kończy muzyczną karierę. Sprawdźcie szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zaczynamy. JJ, zwycięzca ubiegłorocznej Eurowizji, wydał właśnie swoją pierwszą epkę Into the Unknown, którą otwiera nowy, szalenie osobisty rozdział w jego karierze. Operowy głos artysty spotka się tu z popowymi elementami, tworząc muzyczny świat ukształtowany przez ostatnie doświadczenia i przeżycia. 6 utworów porusza tematy zmiany, odkrywania samego siebie i wszystkiego, co dzieje się w tak zwanym międzyczasie. Into the Unknown odzwierciedla to, co wydarzyło się w minionym roku, odkąd wygrałem Eurowizję z utworem Wasted Love, opowiada artysta. Czułem się, jakbym został wrzucony do otchłani nieznanego. Zainteresowanie mediów, wywiady, występy, sesje pisania piosenek w całej Europie. To było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Na Into the Unknown JJ po raz pierwszy łączy wszystkie dotychczasowe etapy swojego muzycznego rozwoju, zaczynając jednocześnie kolejny etap artystycznej drogi. Dalej o nowościach Music News, ale tym razem z naszego muzycznego podwórka. Marcin Maciejczak i Bryska pojawiają się we wspólnym hicie Na lato. Grawitacja to popowy banger w najlepszym wydaniu. Młodzi artyści połączyli siły, tworząc utwór, który od pierwszych dźwięków przenosi słuchaczy do najbardziej słonecznych momentów lata, tych przeżytych i tych, które dopiero przed nami. Historia współpracy Marcina z Bryską sięga początków prac nad ostatnim albumem Maciejczaka, 8 piosenek o miłości. Artysta zaprosił wokalistkę do współpracy nad nowymi piosenkami. Jedynie kwestią czasu było, aby wokaliści poszli o krok dalej i nagrali duet. 8 piosenek o miłości to 3 album w karierze Marcina Maciejczaka. To w całości polskojęzyczna płyta stanowiąca świeżą dawkę najlepszego rodzimego popu. To 8 historii, 8 wymienionych ukradkiem spojrzeń, 8 zauroczeń i rozstań. To kalejdoskop emocji, które pamiętamy z czasów młodości, kiedy wszystko zdawało się być dużo prostsze, a równocześnie najtrudniejsze. Album przez kilka tygodni znajdował się w zestawieniu najchętniej kupowanych płyt w Polsce. Music News. I na koniec możemy powiedzieć, to koniec. Zespół Aqua oficjalnie ogłosił zakończenie działalności koncertowej. Autorzy kultowego hitu Barbie Girl poinformowali fanów w mediach społecznościowych, że po niemal 30 latach wspólnej kariery nadszedł czas, by zamknąć ten rozdział. W opublikowanym oświadczeniu członkowie zespołu napisali, że decyzja nie była łatwa, ale czują, że to odpowiedni moment, aby się pożegnać. Aqua była ogromną częścią naszego życia i razem przeżyliśmy więcej niż kiedykolwiek odważyliśmy się marzyć. Podróżowaliśmy po świecie, spotykaliśmy niesamowitych ludzi i śpiewaliśmy z milionami fanów, napisali muzycy. Grupa podkreśla, że chce zakończyć działalność w momencie, gdy wciąż towarzyszą jej dobre wspomnienia i wzajemny szacunek. Kiedy jest się razem tak długo, człowiek uczy się też rozpoznawać moment, w którym trzeba chronić to, co wspólnie stworzyliśmy. Dla nas to właściwy czas, by powiedzieć do widzenia. Kiedy jest się razem tak długo, człowiek uczy się też rozpoznawać moment, w którym trzeba chronić to, co wspólnie stworzyliśmy. Dla nas to właściwy czas, by powiedzieć do widzenia, dodali artyści. A nasze dzisiejsze spotkanie z Music News kończymy kolejnymi premierami, zatem łapcie najnowsze dźwięki od takich artystów jak Vice i Alo Black z nagraniem Follow Me, Leony, Marcus and Martinus z nową piosenką Moonlight i Shakira z najnowszym singlem Die Die. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News. Gorąca premiera na Hit Planecie.
0: I gramy wam tego, który nawet z Łatwogangiem stworzył duet, ale tym razem zaśpiewa z Martinem Garrixem, Ed Sheeran i nowa piosenka Repeat It.

0: Mamy nadzieję, że utwór wam się spodobał. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It to jedna z naszych trzech dzisiejszych premier. Jeszcze dwie nam pozostały, więc słuchajcie uważnie, a teraz kto się z nami przywita?
1: Siemano, tu Mrozu, słuchacie Muzycznego Radia.
0: I miejsce 35. Nie ma miejsca jak dom.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Cześć, tu Mezo.
4: Hi, my name's Sia.
5: What's up, people? This is Aaron Chu.
6: Hi, y'all. I'm Emily Sturrius, and I want to send warm regards to every one of you. You're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Otiot i Desert Eagle, miejsce 34, a wy oczywiście możecie pochwalić się, gdzie nas słuchacie, jak nas słuchacie, w jakich okolicznościach, no i na przykład co naruszcie, akurat przewracacie z jednej strony na drugą. Jak zawsze w komentarzach możecie ująć wszystko to, co chcecie, no i oczywiście jak zawsze warto zagłosować na te utwory, które smakują przy tym grillu jak najlepiej. Może to będzie właśnie Otiot z miejsca 34 i Desert Eagle, a może zupełnie inne utwory. Decyzja oczywiście jak zawsze należy do Was, a my czekamy na Facebooku, w komentarzach wpisujecie tytuły i wykonawców. Możecie również zagłosować na stronie muzyczneradio.pl, tam odszukujecie takiej zakładki Hit Planeta i możecie dać kciuka w górę albo kciuka w dół przy każdej piosence, czyli możecie ją poprzeć albo wręcz spróbować obniżyć pozycję podczas kolejnych lądowań Hit Planety. Jak zawsze możecie zagłosować również dzięki aplikacji Muzycznego Radia na smartfony albo po prostu tradycyjną metodą się posłużyć i wysłać e-mail na adres emisja@muzyczneradio.pl. Tutaj jesteśmy dla Was, no i oczywiście gra najnowsza lista w Polsce od Otiot, Desert Eagle. To było miejsce 34, no a teraz powędrujemy na pewno oczko wyżej.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 33, czyli wszystko się zgadza. Pędzimy krok po kroku i pniemy się w naszej muzycznej drabinie coraz wyżej. Cascade, Layton, Jordan i Natalie, Jane i Meet Again.

0: Tutaj rodzą się potężne hity.
1: Tego nagrania jeszcze na Hit Planecie nie ma, na razie siedzi sobie w poczekalni i czeka na wasze głosy. Lucas Aoki, Raul Vidal i Joy.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który kończy pierwszą hitplanetarną godzinę i jednocześnie zaczyna trzecią hitplanetarną dziesiątkę. Na 30. Fastboy Beautiful Life.

0: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 18.
2: Czas na wiadomości.
3: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 km od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
4: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
3: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nad morskie oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nad morskie oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
5: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nie zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów. Chyba najsmaczniejsze na świecie obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
3: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę. A po 18:00.
2: Mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
6: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
7: Z poczekalni Gatos, Grace Kinsler i nagranie o tytule Ozone.

0: Najpierw nagranie, które nosi tytuł Ozone i tym razem nie jest to nazwa projektu muzycznego, bo za tę nutę odpowiedzialni są Gattuso i Grace Kinsler, a przed momentem również z poczekalni zagraliśmy wam inny duet Madeon i Slater, Fire Away.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po reklamie.
7: Yo, B. Gates. Hey, hi, I'm Marlon Rudet.
8: Just going to Margaret.
9: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
10: How are you? I'm Nelly Furtado.
11: What's up, Poland? This your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit
12: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Nocny hit. Na miejscu numer
1: 27. Madison Beer, którą odkrył Justin Bieber. Kiedyś opublikował na swoim profilu jej utwór, no i jej kariera potoczyła się błyskawicznie. Love Girl.

0: Ani pora dnia, ani pogoda, ani też muzyczne atrakcje na planecie pełnej hitów nie pozwalają na to, aby zbyt szybko dziś zmrużyć oko. No Sleep i do tej rady się przyłączamy, to Aleksandra Stan i Fall Harbor na 26.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklamie.
4: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
5: Hello, my name is Jano.
6: A big hello, I'm Freud.
7: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
8: Hi, my name is Richard Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Eat Planeta and Music Schnee Radio.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Na miejscu 24 Light to Me i Malik Harris. Teraz odpoczniemy trochę od hit planetarnego odliczania, co nie oznacza, że odpoczniemy od muzyki, wręcz przeciwnie, nawet z tym panem się przywitamy.
1: Hello Poland, this is Tungewag and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Tungewag, jak tylko pojawi się na Hit Planecie, no to już wiadomo, że wysmażył jakiś przebój, który ma szansę zagościć na szczytowych pozycjach w kolejnych lądowaniach. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Love Will Never Die na razie w poczekalni.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: No More Regrets, abyśmy nigdy niczego nie musieli żałować, ale głos na to nagranie to chyba dobra inwestycja. Almost Monday dzisiaj na 23.
1: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie.
2: Hi guys, it's Rihanna.
3: Hey everyone, this is Mons Samuel.
4: Hello Poland, it's Katy Perry here.
5: Hi guys, my name is Sam Walker.
6: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce.

0: 22. Borey Feel of the Night, nagranie, dzięki któremu możemy poczuć klimat nocy. A że dzisiaj sobota, no to może nawet poczujemy gorączkę sobotniej nocy. Kto wie, Kygo i Carter Fate przed nami, That's When You Know.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

Ojej, ale mroczny klimat nam tutaj zagościł. Black Widow to taka czarna wdowa, ale na szczęście tylko muzyczna, więc proszę się nie bać, a wręcz proszę głosować, jeśli tylko te nuty przypadają wam do gustu. Muzyczne radio.pl, zakładka Hit Planeta, tam koniecznie nas odwiedźcie, albo po prostu zagłosujcie w komentarzu na Facebooku. Wpiszcie artystę i tytuł i my taki głos oczywiście na konto danego nagrania zaliczymy. Można również głosować poprzez aplikację albo pocztę mailową emisja@muzyczneradio.pl. Teraz Lucent i Love Bites Back. I tym sposobem gościmy już na pozycji 18.

0: Wiosny Hit na miejscu numer
1: 16 i chyba dość długo poczekamy, zanim ta piosenka rzeczywiście stanie się aktualna. Stygnie lato, na pewno nie dzisiaj, bo dzisiaj to lato tej wiosny rozkręca się dopiero na dobre. Wszędzie temperatury powyżej 20 stopni, a u nas właśnie Kuba i Kuba.

0: sama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 19.
1: Czas na wiadomości.
2: Kryzys demograficzny zagraża przedszkolom, konkurują o dzieci. Coraz częściej latamy w podróż, większy ruch na lotniskach. Bibliotekarze będą dostarczać czytelnikom książki do domu. Taką usługę mają gdynianie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedszkola pustoszeją. Niż demograficzny sprawia, że przedszkola, by przetrwać, muszą walczyć o dzieci. W Łodzi miasto przygotowało 15 tysięcy miejsc. Ponad 700 nadal jest wolnych, mówi Tomasz Korowczyk z łódzkiego magistratu.
3: Ten trend spadkowy widoczny jest od kilku lat. Te dane wyraźnie pokazują, że niż demograficzny coraz wyraźniej wpływa na liczbę najmłodszych mieszkańców Łodzi. I podobne zjawisko obserwujemy oczywiście w całej Polsce i w wielu krajach Europy.
2: Co roku władze Łodzi przygotowują o 1000 miejsc mniej. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A kto wybiera się do Zakopanego, może wreszcie wjechać kolejką na Kasprowy Wierch. Po 3-tygodniowej przerwie uruchomiono znów kolejkę. Przestój spowodowany był remontem, a także ćwiczeniami ewakuacyjnymi z udziałem ratowników Topru i strażaków. Kolejka kursuje codziennie od 8 do 18. Jak udostępnić bibliotekę tym, którzy nie mogą jej odwiedzić? Przykład daje Gdynia. Bibliotekarze do swojej oferty dopisali opcję książka do domu. Skorzystać z niej mogą osoby mające problemy z poruszaniem się, a więcej na ten temat reporter Paweł Radzewicz.
4: Dostęp do księgozbioru Biblioteki Gdynia wszedł na nowy poziom, przyznaje wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
5: Tak, dostarczamy książki pod drzwi.
4: Oferta jest skierowana do osób, które chcą, ale nie mogą same wybrać się po książki.
5: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
4: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
2: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę. A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
6: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
7: A tym razem przysłuchujemy się z poczekalni właśnie temu nagraniu. Depressed on the Internet to Bia Miller.

0: Jasna Nowa i totalnie przebojowa.
1: Dzień dobry, tutaj Natalia Grosiak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Tym razem naszą poczekalnię zdominowały głosy kobiece, najpierw Bia Miller i Depressed on the Internet, a teraz po polsku. Zresztą ładnie się z nami przywitała Natalia Grosiak i towarzyszący jej artyści, czyli Bella, Katia, Babie Lato i piosenka Dwa Słońca.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.
7: Hi, we are Red City.
8: Cześć, z tej strony Natalia Lesz.
9: Hey, this is Toby and Craig from You Not Us.
10: Hey, I am Sienna.
11: Hey, I am Marcus Schulz. And this is High Planeta on Muzyczna Radio.
12: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Nocny hit na miejscu numer
1: 13 i posłuchajcie, z jakim powodzeniem powrócił ten przebój, który przeszło 20 lat temu gościł na listach przebojów. Just the way you are, Milky, David Guetta.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Wyśpiewany pięknym kobiecym głosem, relaksująco Holly Humberstone i White Noise na zakończenie drugiej dziesiątki, bo to miejsce 11.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy 10, a teraz powracamy do poczekalni i premierowo zagramy wam absolutnie świeży numer Sandcastle z Clapton i Nathan Nicholson.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Bardzo żywo reagujecie na polskie przeboje na Hit Planecie i to oczywiście nas cieszy i mamy nadzieję, że pamiętacie o naszej cotygodniowej polskiej liście top30.pl w każdą sobotę między 13 a 15. Spotykamy się właśnie tylko z polskimi przebojami, więc bądźcie z nami wtedy zawsze, kiedy tylko będziecie mieli okazję. Dawid Podsiadło również, jak słyszycie, na Hit Planecie gości radzi sobie bardzo dobrze, bo dzisiaj z nagraniem Sezon uplasował się na pozycji 9, czyli już w pierwszej dziesiątce.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 8. No tak, skoro było miejsce 9, no to teraz czas na 8. Już nie będzie po polsku, ale za to równie przebojowo. Blond dama śpiewająca, Lady Gaga się nazywa. Znamy ją bardzo dobrze z wielu przebojów i to od lat. Tym razem wysunęła w naszą stronę taki przebój, Shape of a Woman. Like

0: To było miejsce szóste, More Than Enough i Re-Up.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
0: którym otwieramy pierwszą piątkę, czyli jest to już taki finał dzisiejszego sobotniego lądowania planety pełnej hitów. The Suffer i Cry Just a Little.

0: Alan Dixon, Mojave Gray i Gravity to było miejsce czwarte, czyli przed nami już tylko te trzy najważniejsze utwory sobotniego lądowania Hit Planety. Najpierw na miejscu trzecim ten pan.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren, you're listening to Hit Planeta.
0: A nagranie nosi tytuł Like a Child, dzisiaj uplasowało się na miejscu trzecim, na drugim męskie granie orkiestra, czyli m.in. Igor Herbut z Zalia i jeszcze paru artystów na pewno się znajdzie w nagraniu Nareszcie, a później Grom i Say My Name z miejsca pierwszego. Dawid Wenzel, miłego wieczoru, cześć! Show.

0: Hit Planeta.
1: Cześć, tu Igor Herbut.
2: Cześć kochani, z tej strony Zalia. Słuchacie Hit Planety w muzycznym radiu.
0: Najnowsza lista w Polsce.
3: Ja

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Hit Planeta na finał. To jest nasz dzisiejszy numer jeden.
2: Siemandero wszystkim, mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.

0: zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitellona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitellona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
2: Czas na wiadomości.
3: Susza daje się we znaki rolnikom, szczególnie mocno w trzech województwach. Wojskowi chwalą zakup samolotów F-35, pierwsze trzy już w Polsce. Kto chce pracować na kolei, ma szansę zdobyć pracę na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Susza daje się we znaki rolnikom, szczególnie mocno w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. To wyniki pierwszego w tym sezonie pomiaru poziomu suszy w Polsce, mówi rolnik Marek Szuster.
4: Ani ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
3: Inny rolnik, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
5: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
3: Badania na temat suszy prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. To prawdziwy skok technologiczny dla polskiego lotnictwa, tak wojskowi i eksperci mówią o dostawie pierwszych myśliwców F-35. Trzy nowoczesne maszyny wczoraj wieczorem wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Polska zamówiła 32 takie samoloty.
6: Jego wyjątkowość polega na technologii stealth, czyli tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, w jaki został zaprojektowany, jak i dzięki pokryciu. Dodatkowo są tam takie możliwości, które ułatwiają pracę pilotowi, jak chociażby możliwość wglądu nawet pod nogi dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi. Pilot widzi w czasie rzeczywistym, co znajduje się pod samolotem, tak jakby podłoga samolotu była przezroczysta.
3: Mówił kapitan Marek Sobieraj z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W tym roku Polska ma otrzymać 12 maszyn. Dostawy wszystkich zakończą się w 2029. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę znaleźć ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści. W Barczewie na Warmii, mieście słynącym z wielkiego więzienia, rozpoczął się festiwal literacko-kryminalny. Nazywa się Czyjo Zina. Uczestnicy spotykają się tu z autorami poczytnych kryminałów i prawdziwymi tropicielami przestępstw. Sam tytuł festiwalu zapisano w Gwarze Warmińskiej, a logo imprezy stanowi kształt Warmii utworzony z połączonych czerwonych kropek.
2: To były wiadomości.
7: Music News Magazine.
2: Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w Muzycznym Radiu. Music News Magazine.
8: Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.
4: Music News Magazine.
5: Finał tegorocznej Eurowizji już za nami. We Wiedniu zaprezentowało się 26 reprezentacji walczących o zwycięstwo w jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Choć przed konkursem największym faworytem bukmacherów była Finlandia, to ostatecznie największą sensacją wieczoru okazała się reprezentantka Bułgarii. Dara, bo o niej mowa, triumfowała z piosenką Bangaranga, zdobywając łącznie aż 516 punktów. Taki wynik zapewnił Bułgarii pierwsze zwycięstwo w historii konkursu Eurowizji. Polska zdobyła 150 punktów, co ostatecznie dało nam 12 miejsce w klasyfikacji końcowej. To wynik lepszy niż przewidywała większość bukmacherów, którzy jeszcze przed finałem umieszczali Polskę w dolnej części tabeli. Występ Alicji Szemplińskiej spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami fanów konkursu. Teraz The Voice of Poland. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca 16 edycji, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów ostatniej odsłony tego programu, rozpoczyna własną muzyczną misję. Po finałowym triumfie, w którym zachwycił publiczność brawurowym wykonaniem piosenki Bohemian Rhapsody zespołu Queen, artysta prezentuje debiutancki singiel Halo Houston. Sam Jasiek tak mówi o tym utworze. Halo Houston jest o takim momencie, kiedy emocje zaczynają przejmować kontrolę nad wszystkim. Kiedy problem urasta do takich rozmiarów, że człowiek zamiast szukać realnego rozwiązania zaczyna fantazjować o ucieczce najlepiej jak najdalej. Dla mnie tą ucieczką był kosmos. To absurdalne, trochę filmowe, ale właśnie o to chodziło w tej piosence. O ten stan, w którym siedzisz sam ze swoimi myślami i nagle wydaje ci się, że jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby wsiąść do rakiety i zniknąć z tej planety. Pisząc ten numer, wracałem do momentów, kiedy naprawdę było mi trudno i dziś patrzę na to trochę inaczej, z dystansem. Czasami problemy, które wydają nam się końcem świata, po czasie okazują się tylko etapem. Ale kiedy jesteś w środku tego wszystkiego, emocje potrafią kompletnie zaburzyć proporcje. Halo Houston jest właśnie o takim zagubieniu, o chaosie w głowie i o próbie złapania kontaktu z kimkolwiek, nawet z Houston, mówi Jasiek. Music News. Tymczasem pięciokrotna laureatka Grammy, najlepiej sprzedająca się artystka country popowa wszechczasów, Shania Twain, zapowiedziała swój siódmy album. Little Miss Twain to najbardziej osobiste dzieło w jej imponującej karierze, w trakcie której sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Za sprawą nadchodzącego albumu gwiazda wraca do muzycznych korzeni. Duża część Little Miss Twain odwołuje się do mojego okresu nastoletniego, moich korzeni oraz energii rocka i R&B, które tak bardzo kochałam, ale nadal słychać tam westernowy charakter. Tam, skąd pochodzę, nie jeździ się konno, jeździ się skuterem śnieżnym. Marzyłam o westernowym stylu życia, a żyłam w zupełnie innym świecie niż ten, do którego ostatecznie trafiłam, zauważa Shania Twain. Jej nowy album ukaże się 24 lipca. To na koniec łapcie gorące premiery. Alesso z nowym singlem Turn Up The Bass, Bingo Player z piosenką You Keep It Simple i Chicane z najnowszą propozycją Who Do You Give Your Love To.
0: To jest Music News Magazine.
6: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Music News Magazine.
1: Tegoroczne muzyczne lato zaczyna się wcześniej. Machine Gun Kelly łączy siły z Wizem Khalifą i razem prezentują przebojowy singiel Girl Next Door. Marzycielskie melodie i rozpędzony rytm przywołują klimaty ciepłych nocy i wspólnych chwil, co doskonale koresponduje z faktem, iż Wiz właśnie dołączył do trasy Lost Americana Tour MGK. Artyści spędzą najbliższe tygodnie koncertując w Ameryce Północnej. Producentami utworu Girl Next Door są bliscy współpracownicy MGK, MXX, Bass XX i No Love for the Middle Child. W łączącym zamglony dream pop z tanecznymi syntezatorami i dynamiczną perkusją utworze słyszymy sample z utworu indie elektronicznego duetu Sweet Trip. MGK i Wiz Khalifa kolejny raz pokazują wszechstronność, przechodząc od energetycznych zwrotek do bardziej melodyjnych fragmentów. Pozostajemy przy nowościach. Liony podzieliła się ze słuchaczami singlem Moonlight, do którego zaprosiła skandynawskie gwiazdy muzyki pop duet Marcus and Martinus. Efektem współpracy jest porywający utwór, który łączy chwytliwe popowe melodie z nowoczesną produkcją i wyraźnie wyczuwalną chemią między artystami. Moonlight pokazuje najmocniejsze strony całej trójki w energetycznej, pełnej dobrego klimatu współpracy. Utwór oddaje magię ulotnych chwil i emocji towarzyszących nocnym spotkaniom, a jego refren zostaje w głowie jeszcze długo po zakończeniu piosenki. Utwór już do posłuchania w muzycznym radiu. Music News. Było o premierowych singlach, teraz czas na nowe płyty. Ta należy do Rubensa. Piękne Mam Sny to 9 premierowych utworów składających się na najbardziej osobisty i emocjonalny materiał artysty od lat. To płyta o tym, co dzieje się pomiędzy ciszą a hałasem codzienności, o ucieczkach we własną głowę, o nocnych myślach, o relacjach, tęsknocie i momentach, które zostają z człowiekiem na całe życie. Decyzja o wydaniu albumu tylko z jednym singlem zapowiadającym była świadoma. W czasach ciągłych teaserów, fragmentów i przewidywalnych premier Rubens postanawia oddać słuchaczowi album w całości i zaprasza tym samym do wejścia całym sobą w tą muzyczną opowieść. Jak sam określa Rubens, nie podoba mi się dzisiejszy trend spoilerowania prawie całej płyty przed jej premierą. Artyści wydają 7 singli przed premierą i w dniu premiery poznajemy 2-3 najsłabsze piosenki, które nie były singlami. To nie dla mnie, powiedział Piotr. No to na koniec mamy dla Was jeszcze kilka premier, jakie lądują na playliście nowości muzycznego radia. Clapton i Nathan Nicholson z nagraniem Sand Castles, David Guetta, Morten Harger i Power, a także Rubix i Luxor z najnowszym singlem Flash on Me.
0: To jest Music News Magazine.
2: Hello Poland, we are Two Pilots and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Music News Magazine.
1: Legendarny Mike Dee z Beastie Boys prezentuje singiel Switch Up. To pierwszy solowy utwór któregokolwiek z muzyków Beastie Boys od ponad dekady. Switch Up to wymykający się gatunkowym schematom banger z chwytliwym refrenem, którego początki sięgają swobodnych, pozbawionych presji eksperymentów w domowym studiu Mike'a. Sesje rozpoczęły się z udziałem jego synów, Davisa i Skylera, oraz ich zespołu Very Nice Person, a z czasem rozrosły się o kolejnych współpracowników i nowe miejsca nagrań. Spontaniczny, intuicyjny i płynny charakter tych muzycznych spotkań wyraźnie słychać w utworze, którego kierunek ukształtowały wspólna kreatywność i chemia między uczestnikami tego właśnie projektu. Pozostajemy w temacie nowych singli. BRK prezentuje utwór Obłok, ostatni bonusowy numer z albumu Barry Black. To wyjątkowy bonusowy kawałek, zamykający etap związany z pierwszym solowym albumem artysty. Pierwotnie okazję do jego usłyszenia otrzymali jedynie właściciele Barry'ego Blacka w formie płyt winylowych. Numer może być też kojarzony przez fanów z wybranych koncertów artysty na żywo. Obłok to lekki, solowy utwór opowiadający o ucieczce od codzienności i wejściu w intymny świat istniejący wyłącznie dla dwojga. Numer buduje atmosferę podróży, zarówno tej fizycznej, jak i emocjonalnej, w której sama droga staje się pretekstem do zatrzymania czasu i odcięcia się od wszystkiego tego, co zbędne. Music News. I na koniec Metallica. Koncert tego zespołu na Stadionie Śląskim w Chorzowie już za nami i było to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Fani usłyszeli największe przeboje grupy wykonane na specjalnej scenie w kształcie obręczy. Dzięki temu specjalnemu układowi sceny fani mogli oglądać zespół ze wszystkich trybun. Metallica oglądało na Stadionie Śląskim ponad 90 tysięcy fanów, ustanawiając rekord frekwencji i zapisując koncert jako największe wydarzenie stadionowe w historii Polski. Trwająca już czwarty rok trasa M72 obejmuje w tym roku 16 stadionowych koncertów w Europie, zaplanowanych na maj, czerwiec i lipiec. Metallica od kilku lat koncertując w danym kraju ma zwyczaj wykonywania lokalnego przeboju. Mówiąc ściślej, to Robert Trujillo i Kirk Hammett w pewnym momencie koncertu zostają sami na scenie i próbują sobie poradzić z niełatwym często materiałem. W Chorzowie zespół wykonał przebój Chcemy Być Sobą, zespołu Perfect. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Martin Garrix i Ed Sheeran z nowym singlem Repeat It. Tunge Vaca, Lida z najnowszą piosenką Love Will Never Die i Spada z propozycją My Sweet Release.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: JJ, zwycięzca ubiegłorocznej Eurowizji, wydał właśnie swoją pierwszą epkę Into the Unknown, którą otwiera nowy, szalenie osobisty rozdział w jego karierze. Operowy głos artysty spotka się tu z popowymi elementami, tworząc muzyczny świat ukształtowany przez ostatnie doświadczenia i przeżycia. 6 utworów porusza tematy zmiany, odkrywania samego siebie i wszystkiego, co dzieje się w tak zwanym międzyczasie. Into the Unknown odzwierciedla to, co wydarzyło się w minionym roku, odkąd wygrałem Eurowizję z utworem Wasted Love, opowiada artysta. Czułem się, jakbym został wrzucony do otchłani nieznanego. Zainteresowanie mediów, wywiady, występy, sesje pisania piosenek w całej Europie. To było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Na Into the Unknown JJ po raz pierwszy łączy wszystkie dotychczasowe etapy swojego muzycznego rozwoju, zaczynając jednocześnie kolejny etap artystycznej drogi. Dalej o nowościach Music News, ale tym razem z naszego muzycznego podwórka. Marcin Maciejczak i Bryska pojawiają się we wspólnym hicie Na lato. Grawitacja to popowy banger w najlepszym wydaniu. Młodzi artyści połączyli siły, tworząc utwór, który od pierwszych dźwięków przenosi słuchaczy do najbardziej słonecznych momentów lata, tych przeżytych i tych, które dopiero przed nami. Historia współpracy Marcina z Bryską sięga początków prac nad ostatnim albumem Maciejczaka, 8 piosenek o miłości. Artysta zaprosił wokalistkę do współpracy nad nowymi piosenkami. Jedynie kwestią czasu było, aby wokaliści poszli o krok dalej i nagrali duet. 8 piosenek o miłości to 3 album w karierze Marcina Maciejczaka. To w całości polskojęzyczna płyta stanowiąca świeżą dawkę najlepszego rodzimego popu. To 8 historii, 8 wymienionych ukradkiem spojrzeń, 8 zauroczeń i rozstań. To kalejdoskop emocji, które pamiętamy z czasów młodości, kiedy wszystko zdawało się być dużo prostsze, a równocześnie najtrudniejsze. Album przez kilka tygodni znajdował się w zestawieniu najchętniej kupowanych płyt w Polsce. Music News. I na koniec możemy powiedzieć, to koniec. Zespół Aqua oficjalnie ogłosił zakończenie działalności koncertowej. Autorzy kultowego hitu Barbie Girl poinformowali fanów w mediach społecznościowych, że po niemal 30 latach wspólnej kariery nadszedł czas, by zamknąć ten rozdział. W opublikowanym oświadczeniu członkowie zespołu napisali, że decyzja nie była łatwa, ale czują, że to odpowiedni moment, aby się pożegnać. Aqua była ogromną częścią naszego życia i razem przeżyliśmy więcej niż kiedykolwiek odważyliśmy się marzyć. Podróżowaliśmy po świecie, spotykaliśmy niesamowitych ludzi i śpiewaliśmy z milionami fanów, napisali muzycy. Grupa podkreśla, że chce zakończyć działalność w momencie, gdy wciąż towarzyszą jej dobre wspomnienia i wzajemny szacunek. Kiedy jest się razem tak długo, człowiek uczy się też rozpoznawać moment, w którym trzeba chronić to, co wspólnie stworzyliśmy. Dla nas to właściwy czas, by powiedzieć do widzenia. Kiedy jest się razem tak długo, człowiek uczy się też rozpoznawać moment, w którym trzeba chronić to, co wspólnie stworzyliśmy. Dla nas to właściwy czas, by powiedzieć do widzenia, dodali artyści. A nasze dzisiejsze spotkanie z Music News kończymy kolejnymi premierami, zatem łapcie najnowsze dźwięki od takich artystów jak Vice i Alo Black z nagraniem Follow Me, Leony Marcus and Martinus z nową piosenką Moonlight i Shakira z najnowszym singlem Die Die. To tyle na dziś. Tomek Dutkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.

0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Festiwal Hitów.

screaming. Screaming and blowing your mind. I take it smart.

Słuchasz muzycznego radia. Every

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: She's crazy like